Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. Zabraliśmy się do odejścia. Więc pan stanowczo nie zapłaci komornego? Spytałem. Ani myślę. Kiedy szczególny młodzieniec ostatecznie cofnął się do pokoju i zamknął drzwi na klucz, dając nam tym sposobem do zrozumienia, że konferencję z nami uważa za skończoną, zatrzymałem się w połowie schodów i rzekłem do rządcy. Ten młody człowiek pod względem niepłacenia komornego dotrzyma słowa, co? Panie, zawołał rządca, on to nic. On mówi, że nie zapłaci, no i nie płaci. Ale tamci dwaj nic nie mówią i także nie płacą. To są, panie Rzecki, nadzwyczajni lokatorowie. Oni jedni nigdy nie robią mi zawodu. Więc tu nikt nie płaci, a przynajmniej nie płaci regularnie? Zapytałem eks-obywatela. I nie ma się czemu dziwić, odparł Wirski. W domu, z którego od tylu lat komorne pobierają wierzyciele, najuczciwszy lokator musi się zdarowić. Pomimo to mamy kilku bardzo punktualnych, na przykład baronowa Krzeszowska. Co? Zawołałem. Ach, prawda, że baronowa tu mieszka. Chciała nawet kupić ten dom. I kupi go, szepnął rządca. Tylko panowie trzymajcie się ostro. Kupi go, choćby miała oddać cały swój majątek. A nie mały to majątek, choć pan baron mocno go nadszarpnął. Cóż to za kobieta, panie Wirski? Spytałem. To niezwykła kobieta, panie, jak wszystkie histeryczki. Mruknął eks-obywatel. Straciła córeczkę, mąż ją porzucił. Same awantury. Pójdziemy do niej, panie, rzekłem schodząc na drugie piętro. Czułem w sobie takie męstwo, że baronowa nie tylko nie trwożyła mnie, lecz prawie pociągała. Ale kiedy stanęliśmy pod drzwiami i rządca zadzwonił, dostałem kurczu w łydkach. Za drzwiami było słychać rozmowę na głos kobiecy i męski. Kobiecy należał do baronowej, męski znałem dobrze, ale nie mogłem sobie przypomnieć, czy jest. Przysięgłabym, mówiła baronowa, że utrzymuje z nią stosunki. Onegdaj przysłał jej przez posłańca bukiet. Bukiet, który ta obrzydliwa kokietka dla oszukania mnie kazała natychmiast wyrzucić za okno. Przecież baron na wsi, tak daleko od Warszawy, odparł mężczyzna. Ale ma tu przyjaciół, zawołała baronowa. A gdybym nie znała pana, przypuszczałabym, że pośredniczysz mu w tych bezeceństwach. Ależ pan... Pani, zaprotestował głos męski i w tej samej chwili rozległy się dwa pocałunki. Sądzę, że w rękę. No, panie Maruszewicz, bez czułości. Znam ja was. Obsypujecie pieszczotami kobietę, dopóki wam nie zaufa, a potem trwonicie jej majątek i żądacie rozwodu. Więc to Maruszewicz, pomyślałem. Ładna para. Ja jestem zupełnie inny. Odparł ciszej męski głos za drzwiami i znowu rozległy się dwa pocałunki. Z pewnością w rękę. Spojrzałem na eks-obywatela, podniósł oczy do sufitu, a ramiona prawie do wysokości uszu. Frant! Szepnął, wskazując na drzwi. Znasz go pan? Bach! Więc, mówiła baronowa w drugim pokoju, niechże pan zaniesie do Świętego Krzyża te 9 rubli na 3 motywy. 2 za duszę mojej nieszczęśliwej dzieweczki. Przerwało jej ciche szlochanie.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Niechże się pani uspokoi, łagodnie reflektował baronową Maruszewicz. Idź pani już, idź, odparła. Nagle otworzyły się drzwi salonu i ujrzałem żółtawą twarz i zaczerwienione oczy pani baronowej. Skrzyżowała ręce na piersiach jak Napoleon I i patrząc na mnie rzekła: to pan jest plenipotentem, zdaje mi się, że pana Wokulskiego, czy tak? Niechże mu pan powie, że albo ja wyprowadzę się z tego mieszkania, za które płacę mu 700 rubli bardzo regularnie, albo pan Wokulski usunie ze swego domu te brudy i niemoralność. Niemoralność? Spytałem. Tak, panie, potwierdziła baronowa kiwając głową. Te praczki, które przez cały dzień śpiewają jakieś wstrętne piosenki, ci zbrodniarze, którzy na mnie rzucają z góry papierosy albo leją wodę, ta nareszcie pani Stawska, o której nie wiem, czym jest wdową, czy rozwódką, ani z czego utrzymuje się. Ta pani bałamuci mężów żoną cnotliwym, a tak strasznie nieszczęśliwym. Zaczęła mrugać oczyma i rozpłakała się. Okropność! Mówiła łkając. Być przykutą do tak wstrętnego domu przez pamięć dla dziecka, której nic już nie wydrze z serca. Wszakże ona biegała po tych wszystkich pokojach. Ona bawiła się tam od podwórza. Chcą mnie wypędzić, stąd wszystkim zawadzam. A przecież ja stąd nie mogę wyprowadzić się, bo każda deska tej podłogi nosi ślady jej nóżek. Upadła na kanapę i zaniosła się od łkania. Rozpacz baronowej po zmarłym dziecku tak mnie rozbroiła, że nie miałem odwagi mówić z nią o podwyższeniu komornego. W rezultacie, chcąc za jakąkolwiek cenę utulić szlochającą kobietę, odezwałem się z całą łagodnością. Proszę pani, niech się pani uspokoi. Czego pani żąda od nas? Żądam usunięcia tych studentów, którzy mieszkają nade mną, bo to źródło zepsucia i niebezpieczeństwa dla całego domu. Oni w trupich główkach trzymają herbatę i cukier. Oni kośćmi ludzkimi poprawiają węgle w samowarze. Oni chcą tu kiedy przynieść całego nieboszczyka. Znowu zaczęła tak płakać, iż myślałem, że dostanie spazmów. Panowie ci, rzekłem, nie płacą komornego, więc bardzo być może... Baronowej obeschły oczy. Ależ naturalnie, przerwała mi, że musicie ich wypędzić. Lecz panie, zawołała, jakkolwiek są oni źli i zepsuci, to przecież gorszą od nich jest ta Stawska. Niech lokal po niej stoi pustką, będę za niego płacić, byle ona nie miała dachu nad głową. Ten wykrzyknik już całkiem się nie podobał. Dałem znak rządcy, że wychodzimy i kłaniając się, rzekłem ozięble. Pozwoli pani baronowa, że w tej sprawie zadecyduje sam gospodarz, pan Wokulski. Baronowa rozkrzyżowała ręce jak człowiek trafiony kulą w piersi. A więc tak, szepnęła, więc już i pan, i ten Wokulski związaliście się z nią. Ha, zaczekam tedy na sprawiedliwość boską. Wyszliśmy niezatrzymywani dłużej. Na schodach zatoczyłem się jak pijany. Co pan wiesz o tej pani Stawskiej? Zapytałem Wirskiego. Najuczciwsza kobieta, odparł. Młode to piękne i pracuje na cały dom, bo emerytura jej matki ledwie starczy na komorne. Pójdziemy do tych pań, rzekłem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jesień pełna wystaw w krakowskim Bunkrze Sztuki. Sprawdzę, co warto tam zobaczyć. Do tego pierwsze wrażenia ze spotkania z nową filmową lalką i Kaja, która dołącza do Dnia Muzyki Filmowej w roli przewodniczącej jury.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ja zapraszam.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jesień pełna wystaw w krakowskim Bunkrze Sztuki. Sprawdzę, co warto tam zobaczyć. Do tego pierwsze wrażenia ze spotkania z nową filmową lalką i Kaja, która dołącza do Dnia Muzyki Filmowej w roli przewodniczącej jury.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
8: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
11: Muzyczna podróż przez kino. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Alan Silvestri i Avengersi to muzyka, która otwiera nam nowy dzień w Śniadaniu Mistrzów, Dzień Chłopaka, więc dwaj chłopacy jako tacy mówią wam, jacy tacy chyba powinno być, mówią wam dzień dobry, Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na pierwsze fakty. 30 września jest środa i zbliża się 6:30.
2: Rosja w nocy zaatakowała ukraiński Kijów. Mer stolicy Witalij Kliczko informuje, że w ataku ranne zostały co najmniej dwie osoby. Miastem wstrząsnęło co najmniej kilkanaście eksplozji. W związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do kilkunastu powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. W porannych faktach powróci temat naszego bezpieczeństwa. Sprawdzamy, jak zachowują się mieszkańcy Lubelszczyzny, gdy dostają alerty RCB.
3: Zaczynamy się uodparniać na alerty.
4: Te alerty RCB są takie częste, że właściwie nie wiadomo, co oznaczają.
2: W rozmowie o 7:00 gościem Piotra Salaka w faktach RMF FM i radiu informacyjnym RMF 24 będzie Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA. Dwie po 8:00 Tomasz Telikowski będzie rozmawiał z rzecznikiem prezydenta Rafałem Leśkiewiczem.
5: Poranne fakty RMF Classic.
2: Czwarta wersja rządowej ustawy regulującej rynek kryptoaktywów może trafić na posiedzenie Rady Ministrów w październiku, zapowiedział wczoraj rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak dodał, projekt może być trochę ostrzejszy od poprzedniej wersji. Rząd chce m.in. wzmocnić nadzór nad przepływami kryptowalut i uprawnienia służb kontrolujących ten rynek.
6: Przepisy będą wzmocnione też o komponent związany z kontrolą służb wobec przepływów na rynku kryptowalut. Wynika to przede wszystkim z tego, że jak wiemy, w przypadków aktów terrorystycznych czy aktów sabotażu, z którymi mamy do czynienia, bardzo często zleceniodawca, mówimy konkretnie o Rosji, rozlicza się z tymi, którzy bezpośrednio odpowiadają za wykonanie tego właśnie w kryptowalutach.
2: Spór o przepisy trwa od miesięcy. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę w czerwcu, a we wrześniu Sejm po raz kolejny nie zdołał odrzucić tego weta. Kilka dni później prezydent przedstawił własny projekt, który jest analizowany przez rząd.
0: Tyle na teraz. Wracamy z faktami do was o 7:00. Chłodny początek, kolejny dnia, 7 stopni w Zakopanem, 8 w Krakowie, Suwałkach, 10 w Gdańsku i w Warszawie i wszędzie dość pogodnie, powoli światło widać, przez okno się do nas przebija i to zapowiada ładną, pogodną środę, bo to światło takie otwarte, niezakłócone chmurami, dziś od 19 do 23 stopni, dużo słońca i trochę chmur. Czas na śniadanie.

273 dzień roku, 30 dzień września i środa. I świąt dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych, naprawdę co nie miara. Będę się temu bacznie przyglądał, co nam się tutaj przydarzy. Sprawę rozwinę za moment. Na razie tylko zaznaczę, że dzień tłumacza mamy wszystkim, którzy zajmują się tłumaczeniem dla nas choćby książek. Życzę dużo, dużo dobra. Ja nie będę Państwu tłumaczył, jak może wyglądać jesienny dobry poranek pod koniec września. Mam nadzieję, że sami wiecie to najlepiej. To może być poranek ze śniadaniem mistrzów w RMF Classic. Taką mam przynajmniej nadzieję. Z nami już teraz o poranku Bryan Adams.

0: Here I am, Bryan Adams, 6:37. To jest bardzo ładny utwór na dzień chłopaka.
1: 7:03. Trzy tematy, które ustawią dziś dzień.
0: 30 dzień września to właśnie dzień chłopaka. To może być taki dzień, w którym kupowanie gadżetów może być naprawdę bardzo dobrze usprawiedliwione. Myślę, że chłopaki możecie dzisiaj w coś zainwestować. Życzenia też można w nie zainwestować. Przecież nawet wielki twardziel w środku pozostaje małym chłopcem i łasy jest na komplementy i miłe słowa. Po drugie, dzień podcastów mamy. 30 dzień września to jest Międzynarodowy Dzień Podcastów. Tych u nas coraz więcej. Historię USA, przypomnę, śledzi dla nas cały czas Lidia Krawczuk w podcaście Ameryka i ja. Dla fanów lalki mam zestaw podcastów, rozmów, które Julia Sarzyńska przeprowadziła z ludźmi, co na lalce, Prusa i na świecie z tej książki naprawdę bardzo dobrze się znają. Fragmenty z tych podcastów jeszcze w tym tygodniu w Śniadaniu Mistrzów, a no i jeszcze pani Kaja zaprasza na podcast wideo, w którym ostatnio pojawił się Mietek Szcześniak. Kaja zaprasza, tak się ten podcast zowie. Wszystkie znajdziecie na rmfclassic.pl. Po trzecie, dziś ten dzień. Wielka premiera lalki. Dziś na ekrany trafia jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich premier tego roku. Nowa filmowa lalka. Jak twórcy opowiedzieli, historia Wokulskiego i Izabeli. Magda Juszczyk film już widziała i po 8:30 opowie nam, czego powinniśmy się na dużym ekranie spodziewać, oglądając lalkę.
1: 7:03 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jego piosenki kochała cała Polska.
2: To był bardzo dobry człowiek. On miał tyle serca, ile ważył.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. O legendarnym kompozytorze i jego twórczości porozmawiamy ze specjalnymi gośćmi z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Miał pogodę ducha, którą wyczuwało się w każdej nucie, którą grał. Te jego piosenki, prawie wszystkie, są bardzo optymistyczne, radosne.

0: oraz ich wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Po reklamie.
7: Twoje kino domowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Piękne dźwięki. Unnicketing, The Fellowship, z niewybranych to muzyka. A ja wybrałem mail od was.
1: Droga do...
0: A konkretnie od Marty. Marta, która opisała swoją drogę do, bo o to chodzi w naszej wrześniowej porannej zabawie. Zbieram wasze historie z drogi do pracy, do szkoły, na wakacje, na wypoczynek, na weekend, do poniedziałku. Marta pisze tak, że wracając z wakacji, jak to mamy w zwyczaju, głośno śpiewaliśmy w samochodzie. Nagle z auta jadącego przed nami oderwał się zderzak. W tej chwili zareagowałem niczym rajdowiec, wykazując się refleksem i zimną krwią. Tak właśnie można zdobyć szacunek dziecka. I to na długie lata, chociaż nie jestem pewna, czy samą metodę i okoliczności polecam. Marto, no zdecydowanie nie polecamy. Najlepszego dla was, a dla ciebie bidon z logo RMF Classic powędruje. No i oczywiście życzenie nieustającej szerokości, żeby już więcej takie historie się nie przytrafiały ci i oczywiście młodemu. Dużo, dużo dobra. A ja na wasze historie czekam. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Pod tym mailem je zbieram.

0: Druga suita na orkiestrę jazzową we fragmencie od pana Dmitra Szostakowicza, a od Grzegorza Jasińskiego. Już za chwileczkę, już za momencik, kolejna porcja faktów z kraju i ze świata. Co w faktach?
1: W faktach będziemy mówić o bezpieczeństwie i o budżecie, przy czym budżet oczywiście z bezpieczeństwem się wiąże.
2: Reklama.
3: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
14: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
13: To w ogóle możliwe?
14: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest siódma, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: Mieszkańcy kilkunastu powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego dostali o poranku alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie związane jest z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. A jak zachowują się mieszkańcy Lubelszczyzny, gdy dostają alert RCB? Co robią, słysząc syreny?
15: No nic nie robimy.
16: Zaczynamy się uodparniać na alerty.
17: Te alerty RCB są takie częste, że właściwie nie wiadomo, co oznaczają.
18: Co pani robi, gdy dostaje pani alert RCB?
19: Ja odczytuję, ale czy z tym coś robię, raczej nie.
18: Chowała się pani, gdy były syreny ostatnio?
19: Nie.
18: Chował się pan?
17: Akurat nie.
19: Nie, nie chowałam się.
20: Michał ma akurat MPK.
18: Autobus się zatrzymał?
20: Nie, chodź normalnie dalej. Nikt nie wiedział, o co chodzi.
21: Schowałam się w łazience.
18: Te alerty są potrzebne.
21: Oczywiście, że są potrzebne, tylko powinny być przeformułowane.
18: Czego brakuje?
21: Spokojnego przekazu, krótkiego.
1: Usłyszał na ulicach Lublina nasz reporter Dominik Smaga. Czy w Polsce powstanie stała amerykańska baza wojskowa? Wiceszef Pentagonu Eldridge Colby skierował do Kongresu Stanów Zjednoczonych dokument, który opisuje strategię amerykańskiej obrony narodowej.
22: Colby napisał o badaniu potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Brzmi to mniej optymistycznie niż to, co nie tak dawno zapowiedział prezydent Donald Trump, który stwierdził, że decyzja wkrótce. Na razie z dokumentu przekazanego na Kapitol wynika, że wciąż badana jest możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Wiemy, że przynajmniej do 1 grudnia potrwa analiza stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie w ramach nowej amerykańskiej strategii. Zatem musimy poczekać jeszcze przynajmniej kilka tygodni. Co jeszcze zawiera dokument przekazany do Kongresu? W myśl strategii zakładającej przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, ministerstwo jest obecnie skupione na pokazywaniu i pomocy sojusznikom, jak sprostać temu zadaniu, napisał wiceszef Pentagonu.
1: A cytował korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
3: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Przyszłoroczny budżet państwa z ostateczną akceptacją rządu. Projekt ustawy budżetowej trafi teraz do Sejmu. W wielu jego punktach jest rekordowy, niestety również pod względem rozmiarów dziury budżetowej. Ponad 281 miliardów złotych. Czy budżet mogą czekać jeszcze jakieś zmiany?
4: Są takie szanse, bo rząd opiera swoje wyliczenia o projekty ustaw, które jeszcze nie weszły w życie. To na przykład podwyżka opłaty cukrowej czy zmiany w progach podatkowych. Budżet na rok 2027 zakłada, że te projekty wejdą w życie, a tu potrzebny będzie też podpis prezydenta.
15: Podejmujemy i będziemy podejmować kolejne działania na rzecz wzmocnienia finansów państwa. Pan prezydent Nawrocki próbuje nam utrudniać nasze zadanie.
4: Mówi minister finansów Andrzej Domański, bo przypomnijmy, że na przykład opłatę cukrową Karol Nawrocki już raz zawetował. Zmiany w budżecie mogą pojawić się też w toku prac w parlamencie. Sejm zajmie się projektem w przyszłym tygodniu.
1: Zapowiada dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. W kraju wciąż dyskusja po słabym spotkaniu biało-czerwonych ze Szwecją, a dziś szansa dla naszych młodzieżowców. Piłkarzy, którzy mogą zrobić ważny krok do awansu na Mistrzostwa Europy. W pierwszym spotkaniu eliminacji pokonali Szwedów na wyjeździe aż 6-0.
23: Czy powtórzymy takie samo spotkanie ze Szwecji? No tego nikt nie wie. Będziemy się starać to zrobić. Szwecja może się też przygotować już po tym pierwszym spotkaniu pod nas bardziej, ale my musimy właśnie zrobić to samo, co zrobiliśmy tam, czyli wykorzystywać nasze sytuacje.
1: Mówił Tomasz Pieńko, pomocnik reprezentacji U21. Początek meczu Polska-Szwecja w Katowicach o 18:00.
0: A ja mówię tak, dla zwycięstwa naszych i dla kolejnych faktów, które to najbliższe już o 7:30, wtedy do nas Grzegorz Jasiński wróci.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Nad morzem 11-12 stopni, 11-10 w centrum, 10 w Łodzi, 10 we Wrocławiu, 8 stopni na południu i środa ładna. Na niebie trochę chmur, trochę słońca. Tak właśnie będzie i takie ma być pożegnanie września. Ładne, przyjemne, słoneczne i dość ciepłe. Dziś po południu w planie jest temperatura między 19 a 23 stopnie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: 6:45 na śniadanie mistrzów. Zapraszam do stołu od 6:30 do 9:30. Jak zwykle jestem z wami. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
25: Śniadanie mistrzów. Wizytówka dnia.
0: No nie dość, że dzień chłopaka to jeszcze Zośki imieniny. To u mnie w domu będzie jakieś świętowanie duże. Zośki są super i coś o tym wiem. Najlepszego dla was, Zośki drogie. Urodziny dzisiaj mają dwie gwiazdy wielkie filmowe. Marion Cotillard, pani z Oscarem za rolę Edith Piaf i Monica Bellucci, którą znacie choćby ze świetnego filmu Malena. A jeszcze Kieran Culkin. Znakomity aktor, z którego możecie kojarzyć choćby z Sukcesji. Też ma dzisiaj urodziny. A spoza świata kina Max Verstappen. Wielokrotny mistrz świata Formuły 1. Najlepszego. A co w poranku się szykuje na ostatni dzień września? Sprawdzę, jak jesień kulturalna zaczęła się w Bunkrze Sztuki w Krakowie, a Magda Juszczyk opowie nam, czy warto zobaczyć filmową lalkę, która dziś wchodzi do kin.
25: Śniadanie mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.
0: To może coś z Maleny dźwiękowo na dzień dobry? Ennio Morricone, 5 po 7.

0: piosenka od Cher, może być to również piosenka angażująca. Siup, siup, są 11 minut po godzinie 7, a u nas teraz Maciej z opowieścią o ważnym prezydencie, nieco zapomnianym.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 30 września 1939 roku prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej został Władysław Raczkiewicz. Od tej pory był jedynym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej w okresie całej II wojny światowej i po jej zakończeniu. Aż do śmierci w 1947 roku. Jego dziadek był polskim powstańcem zesłanym w głąb Rosji. To dlatego Władysław rodził się w 1885 roku w Kutaisi w dzisiejszej Gruzji. Później uczył się w Twerze, studiował w Petersburgu i Dorpacie. A jako młodzieniec działał w polskich organizacjach stawiających sobie za cel odzyskanie niepodległości. Za żoną wyjechał do Mińska. Tam go zastała I wojna światowa i powołanie do rosyjskiej armii. W 1917 roku działał w Naczelnym Polskim Komitecie Wojskowym. Potem trafił do okupowanej przez Niemców Warszawy. Pełnił różne funkcje w okresie budowy państwa i przygotowań do obrony przed bolszewikami. Ale kiedy ci szli na Warszawę, jako ochotnik poszedł po prostu walczyć na froncie. Pełnił różne ważne funkcje, a w wolnej Polsce był wojewodą nowogródzkim, krakowskim, wileńskim i pomorskim. Był senatorem i marszałkiem senatu. Został prezesem Światowego Związku Polaków z zagranicy. I w dniach tragicznego września 1939 roku w zgodzie z konstytucją został wyznaczony na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Jako głowa państwa polskiego i symbol państwowości w czasie całej II wojny światowej był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci tamtego czasu. To jemu przysięgali zgodnie z rotą przysięgi wszyscy żołnierze Armii Krajowej. Ale po wojnie Stalin zrobił wszystko, aby prezydent Raczkiewicz nie mógł wrócić do kraju, a Moskwa zadbała o to, żeby osadzone przez nią komunistyczne władze dołożyły starań, aby wymazać go z historii i świadomości Polaków. Wcale nie musimy się temu poddawać.

0: pięknie gra i tak pięknie grają w Śniadaniu Mistrzów w RMF Classic. Walc S-dur, Lang Lang zasiadał przy fortepianie i interpretował muzykę Fryderyka Chopina. Jesienny poranek mamy, ma w nim wielkie zmiany w Bydgoszczy. Tam drogowcy szykują się do kolejnego programu utwardzania dróg gruntowych w mieście. A lista prac długa.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: W Bydgoszczy na drogach w planach kilkadziesiąt nowych zadań. Które ulice są na liście zmian? To sprawdza dla nas Monika Jędrzejewska.
2: Drogowcy zakończyli właśnie badania geotechniczne dla ustalenia konstrukcji 60 ulic, z których 50 w najbliższych latach zyska nową nawierzchnię. Są to ulice na Osowej Górze, Miedzyniu, w Fordonie, na Jachcicach, Wyżynach i w Sierniczku. Na liście są m.in. Jeziorna, Płońska, Szpakowa, Porzeczkowa i Płociowa. 10 ulic znalazło się też na liście rezerwowej, a to oznacza, że zostaną wykonane, o ile znajdą się na to pieniądze. Dokładną listę ulic, które do 2030 roku zyskają twardą nawierzchnię, znajdziecie na stronie Zarządu Dróg.
0: Wieści z Bydgoszczy miała dla nas Monika Jędrzejewska.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.

0: podniosłe dźwięki. Pobudzające, mam nadzieję. Z filmu Gettysburg. Muzyka, której autorem jest Randy Edelman. A u nas teraz kolejna porcja faktów, które ma dla nas Grzegorz Jasiński, bo 7:30 już.
1: To niedobrze, że przyzwyczajamy się do tego typu alarmów, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, pytany o alerty, które do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia powoli stają się codziennością. Dzisiaj po 6:00 kolejne ostrzeżenie, wysłane alerty do mieszkańców kilkunastu powiatów tych województw.
2: Musimy jednak reagować na to, co nam przekazuje Wojsko Polskie. A Wojsko Polskie nam przekazuje te informacje wtedy, kiedy jest prawdopodobieństwo naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
1: Przypomina wiceszef MSWiA. Po 7:00 lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły pracę.
3: Poznaj fakty.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie umowy z krajami Mercosur. Zdaniem TSUE Polska nie wykazała dostatecznie, że umowa szkodzi polskim rolnikom.
4: Winą za tę sytuację rzecznik rządu Adam Szłapka obarcza poprzedników, którzy negocjowali umowę z krajami Mercosur.
5: Rząd Morawieckiego nie zabezpieczył polskich interesów w żaden sposób.
4: Robiliśmy wszystko, żeby opóźnić wejście w życie tej umowy, odpowiada poseł Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
6: Minister Krajewski się nie postarał. Rząd nie zapobiegł jej podpisaniu.
4: TSUE, odrzucając skargę, zwrócił uwagę, że Polska nie wykazała w żaden sposób, że umowa z krajami Mercosur wpłynie negatywnie na działalność polskich rolników.
1: Informuje reporter RMF FM Michał Krasoń. Po ponad 80 latach odnaleziono, odnowiono i zaprezentowano portret Józefa Piłsudskiego namalowany przez Józefa Mehofera. Obraz powstał w 1921 roku na zlecenie władz państwowych, a zaginął na początku II wojny światowej. W 2024 roku został odnaleziony na strychu jednego z warszawskich domów. Przez 2 lata specjaliści pracowali nad jego konserwacją. Obraz był m.in. złożony, pognieciony, miał 24-centymetrowe rozdarcie. Teraz portret zaprezentowano w Muzeum Historii Polski, gdzie będzie można zobaczyć go na przygotowywanej wystawie stałej.
0: A kolejnych faktów posłuchamy wspólnie o 8:00. Tymczasem mamy od 8 do 12 stopni w naszym pięknym kraju. Nad Polską trochę chmur, trochę błękitnego nieba. No cóż nam więcej potrzeba, żeby było cieplej. I tak też będzie. Dziś po południu od 19 do 23, 24 stopni maksymalnie się nam zapowiada. Środa ma być właśnie ciepła, przyjemna. To naprawdę jest dobre pożegnanie września, a jutro początek października i też będzie nieźle. Dość ciepło. Kieran Culkin ma dzisiaj urodziny. Człowiek, którego kojarzyć możecie choćby z Sukcesji. Znakomita tam rola jego. Zresztą sam serial to chyba taki, w takiej topce. Top 5 moich seriali. Trochę o serialach będzie w weekend. Głośno będzie między innymi o zestawieniu serialowym, ale więcej o tym nam jeszcze w ciągu tygodnia w Śniadaniu Mistrzów opowiedzą Ula Urzędowska i Kasia Czeka-Kominiarczuk. A tymczasem u nas dźwięki Sukcesji. Temat znakomity. Nicolas Britelli jest autorem.

0: Sir Elton John, Goodbye Yellow Brick. 7:38, no skoro Sir Elton John się pojawił, to nie może zabraknąć przeglądu prasy z wątkami brytyjskimi.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Jest środa, to w menu poranka RMF Classic oznacza, że po 8:00 wieści ze Zjednoczonego Królestwa będzie dla nas miał jak zwykle nasz korespondent z Londynu, Bogdan Frimorgan. Ale ja coś w prasie też znalazłem brytyjskiego. Od 1 października w Wielkiej Brytanii zaczynają obowiązywać przepisy pozwalające części skazanych opuścić więzienia już po odbyciu 1/3 kary. I ta regulacja obejmie między innymi osoby skazane za kradzieże, włamania, handel narkotykami, rozboje czy oszustwa. No, a polskie służby nie wiedzą jeszcze, ilu obywateli obejmą nowe przepisy, no i czy część z nich nie zostanie deportowana do kraju i co w tej sytuacji zrobić. Więcej na ten temat przeczytacie w Rzeczpospolitej. Polska broń z kolei szuka nowych rynków. O tym pisze dziennik Gazeta Prawna. Okazuje się, że po raz pierwszy od wybuchu wojny w Ukrainie spadł eksport polskiego uzbrojenia. W tym roku osiągnął wartość około 2,5 miliarda euro wobec ponad 3 miliardów rok wcześniej. Największym odbiorcą cały czas jest Ukraina, ale branża coraz mocniej liczy na kontrakty na Bliskim Wschodzie czy w Indiach. Eksperci podkreślają, że problemem nie jest brak zamówień, są nim ograniczone moce produkcyjne w naszych firmach. I na koniec najnowszy numer Tygodnika Powszechnego, który właśnie dzisiaj trafia do kiosków i pewnie także po części do waszych domów. A na okładce Olga Tokarczuk. Mamy epidemię głupoty, no i właśnie. To jest jeden z wątków, o którym nasza noblistka mówi, ocenia, że internet zalewając użytkowników fałszywymi i niesprawdzonymi informacjami przyczynia się do zjawiska, które określa mianem epidemii głupoty. Noblistka zwraca też uwagę na rozpad wspólnego języka, na życie w zamkniętych bańkach informacyjnych i rosnącą polaryzację społeczną. Jest też trochę o nowej powieści noblistki. Mówi ona o różnych wątpliwościach. Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego, do którego w tym tygodniu będziemy jeszcze w przeglądzie prasy zaglądać.

0: oni to potrafią zrobić klimacik. Katarzyna i Piotr, Kate Bush i Peter Gabriel, Don't Give Up. Nie ma co się poddawać, nawet jeżeli idziecie i widzicie na stacji benzynowej takie ceny kosmiczne, to nie ma co się poddawać, bo mówią, że może będzie lepiej, jutro październik, a jest taka piosenka, że uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. No sprawdźmy, jak to w ekonomii jest.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Te przestrzenie ekonomiczne, w których będzie lepiej, będzie gorzej, bada co rano dla nas Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No i gdy tak patrzymy w przyszłość, to rzeczywiście możemy mieć trochę minę jak Stanisława Celińska, gdy śpiewała tę piosenkę. Wczoraj rząd przyjął budżet, ale w cieniu tej ustawy budżetowej na przyszły rok rząd przyjął także wieloletnią strategię zarządzania długiem. No i pytanie, co się w niej kryje? Niepokojąca prognoza na rok 2028. Wtedy dług może wzrosnąć do poziomu, który wymusza na rządzie radykalne rozwiązania.
3: W 2028 roku występuje prawdopodobieństwo przekroczenia progu zawartego w ustawie o finansach publicznych, czyli 55%.
2: Przekazał minister finansów Andrzej Domański. Wyjaśnijmy. Jest ryzyko, że dług publiczny wzrośnie do wartości 55% polskiego PKB w 2028 roku. A to, zgodnie z prawem, oznaczałoby, że rząd jest zobowiązany do sporządzenia kolejnego budżetu bez deficytu.

0: lub przynajmniej takiego, w którym dług się zmniejsza. Do tego następuje zamrożenie płac budżetówki, a waloryzacja emerytur i rent nie może być wyższa niż inflacja. Tak może wyglądać rzeczywistość w 2029 roku, jeśli zadłużenie nie przestanie rosnąć aż tak szybko.
1: Sprawdzam, gdzie nasz dystans się zmniejsza. No, jest taka dziedzina i jak zajrzymy do kantoru, to rzeczywiście na przykład nasza relacja do euro jest lepsza.
0: Jest, bo złoty odrobinę mocniejszy niż w poprzednich dniach, choć do optymalnych kursów daleko, no ale możemy się nieco uśmiechnąć, bo być może jutro będzie lepiej. Euro po 4,36 groszy, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,61, droższy funt brytyjski 5,09 groszy.
1: Nie obiecałem na początku, że don't give up, to nie poddajmy się, bo mamy na koniec dość optymistyczne wieści. Podobno ropa tanieje.
0: To się zgadza. Ropa traci na wartości po tym, jak Stany Zjednoczone zapowiedziały uwolnienie rezerw tego surowca. No, nie małych rezerw, bo mowa o 40 milionach baryłek ropy. Giełda zareagowała pozytywnie z punktu widzenia kierowców, bo baryłka ropy Brent jest najtańsza od 3 tygodni. Co to oznacza? No, tankowanie nie stanie się od razu tańsze, ale pojawia się światełko w tunelu.
1: Wyobraziłem sobie taką sytuację, że wszyscy stajemy przed tym licznikiem, który pokazuje cenę i tak śpiewamy don't give up cały czas i ta cena się nie poddaje i nieustająco spada. To by dopiero były czary.
0: Myślę, że nie powinniśmy tak dystrybutorów zachęcać do tego, by się nie poddawały. Niech się poddadzą.
1: Niech się ceny poddadzą. Będziemy na to liczyć i będziemy się temu przyglądać. Z nami porannie był Igor Skrzypek. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję.
2: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Niekończąca się opowieść też ma swoją puentę, właśnie teraz ona, a zaczną się już za chwilę kolejne fakty w RMF Classic. O 8:00 wieści będzie miał dla nas Grzegorz Jasiński. O czym opowiesz?
1: W tych faktach będziemy mówić m.in. o przepychankach dotyczących ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a także o losie pewnej trybuny na stadionie piłkarskim przy Oporowskiej we Wrocławiu.
2: Reklama.
3: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
4: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
3: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
5: Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
7: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
2: Po reklamie.

0: Po ósmej mamy dla was kolejną porcję faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: To kolejny poranek na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu z alertami rozesłanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, alertami 20 minut temu odwołanymi, które wysłano w związku z kolejnymi atakami Rosji na Ukrainę. Alerty otrzymali mieszkańcy kilkunastu powiatów tych województw. O ich przyszłość o poranku Piotr Salak pytał wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza.
2: Są jakiekolwiek pomysły, żeby w województwie podkarpackim czy lubelskim wprowadzać jakieś dodatkowe stany nadzwyczajne?
3: No na razie nie mamy takich potrzeb. Pamiętajmy, że stany nadzwyczajne są uregulowane konstytucją. W związku z tym to nie jest tak, że ten stan podwyższonej gotowości to dotyczy przede wszystkim służb, które działają na terenie tego województwa, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Oczywiście pamiętamy o tym, że na granicy mamy i Straż Graniczną, i Wojsko Polskie, jest również Policja, Straż Pożarna.
1: Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. Jeśli prezydent podpisze ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, ceny na stacjach zmniejszą się o minimum złotówkę za litr, tak twierdzą rządzący. Przypomnijmy, Karol Nawrocki już wcześniej tę ustawę zawetował, proponuje też swoją ustawę obniżającą ceny paliw. Niewiele wskazuje jednak na to, by Sejm zajął się tym projektem.
4: To rząd jest od tego, żeby takie regulacje proponować. Te regulacje, które zaproponowaliśmy, są dobre, a pana prezydenta prosimy o to, żeby je podpisał.
1: Mówi wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Jak twierdzi minister energii Miłosz Motyka, jeśli rządowa ustawa nie wejdzie w życie, wówczas trzeba liczyć się z dalszymi podwyżkami.
5: Paliwo mają wpływ na wszystko i pan prezydent bierze na siebie odpowiedzialność nie tylko za wysokie ceny na stacjach, ale także na wysokie ceny żywności.
1: Z ostatnich wypowiedzi ministrów Kancelarii Prezydenta wynika, że Karol Nawrocki zdania nie zmieni i nie zamierza podpisywać się pod identyczną ustawą, której wcześniej powiedział stanowcze nie.
6: Fakty, opinie, komentarze.
1: Polska będzie jutro przekonywać unijnych ministrów spraw wewnętrznych, że można twardo chronić zewnętrzną granicę i jednocześnie zachowywać przy tym humanitarne podejście. To ustalenia naszej brukselskiej korespondentki. Chodzi o europejski mechanizm reagowania na instrumentalizację migracji. Jednym z jego elementów ma być czasowe ograniczenie przyjmowania wniosków w azyl podczas gwałtownego naporu na granicę, czyli system wzorowany na polskim rozwiązaniu zastosowanym na granicy z Białorusią.
7: Polska chce przekonać przede wszystkim te kraje, które obawiają się ograniczenia prawa do azylu i uważają takie rozwiązanie za niezgodne z prawem międzynarodowym albo niehumanitarne. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk powiedział mi, że ochrona granicy i podejście humanitarne nie muszą się wykluczać. Wskazał, że od początku roku Polska przyjęła 170 wniosków o ochronę międzynarodową od osób z tak zwanych grup wrażliwych, w tym 90 od kobiet w ciąży lub z małymi dziećmi. Duszczyk podkreśla też, że rozwiązanie jest czasowe i dotyczy ściśle określonych sytuacji.
1: Informuje Katarzyna Szymańska-Borginą. Zielona historyczna trybuna na stadionie piłkarskim przy Oporowskiej we Wrocławiu przechodzi do historii. Miasto zdecydowało się poszerzyć boisko, na którym trenuje WKS Śląsk. Zniknąć ma m.in. blisko 4000 krzesełek. Zamiast na śmietnik trafią jednak do młodzieżowych klubów sportowych.
8: Niech służy, niech jest i niech pamięta tą historię Śląska.
9: Dokładnie. Trafi na Sukielicką, także dziękuję ślicznie.
10: Trzyma pan w ręku krzesełko numer 10.
9: Chcemy, żeby właśnie kibice, którzy będą przychodzić na mecze, też mierzyli się z tą historią. Zresztą ja też jestem trochę takim przedstawicielem historii, bo jako dziecko chodziłem tutaj na Oporowską, kibicowałem Śląskowi Wrocław.
10: Krzesełko numer 10, to będzie chyba pana ulubione.
9: No tak, nawiązanie do Maradony i nawiązanie do Messiego.
1: Mówi naszej reporterce Martynie Czerwińskiej Tomasz Kucharski z klubu Sporting Wrocław.
0: A ja zapowiadam już kolejne fakty, to o 8.30.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Patrzę, przyglądam się o różnym parametrom. Jakość powietrza dobra w większości kraju. Temperatura bardzo powoli rośnie. To jest dobra wiadomość. 9 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w Zakopanem, 11 już miejscami w Warszawie, 12 w Koszalinie. Większe chmury mamy nad morzem, ale szykują się tam również przejaśnienia po południu, a na południowym wschodzie sporo słońca teraz. Jak dzisiaj będzie? Od 19 do 24 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: To już dziś do kina trzeba, można, ci, którzy lubią i ci, którzy nie lubią, ale chcą zobaczyć i porównać z serialem, z książką, lalka filmowa od dzisiaj w kinach w Polsce. Magda Juszczyk już wie, co można sądzić na temat lalki, już widziała wrażeniami z seansu przedpremierowego, podzieli się z nami po 8:30, nasza specjalistka od kina. Wcześniej połączymy się z Bogdanem Frymorganem, który sprawdza, czym o poranku żyje Londyn. Będzie też Kaja, która zdradzi nam, jak czuje się w nowej roli przewodniczącej jury konkursu Twój filmowy cover w RMF Classic. Jego druga odsłona trwa. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl.
6: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.
0: Zimny maj, wiadomo. Asplin krakowski. Manam. Łukasz Wojtusik. Dzień dobry w ostatnim dniu września, dniu chłopak.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Kung Fu Panda towarzyszyła nam w śniadaniu mistrzów muzycznie, a teraz towarzyszyć nam będzie opowieść Bogdana Frimorgana, który przygląda się porannie temu, o czym mówi się głośno na łamach prasy i nie tylko w Zjednoczonym Królestwie.
1: Czym żyje ulica w Londynie?
2: 5 młodych Brytyjczyków zwolnionych za kaucją, policja nadal prowadzi dochodzenie, a Stany Zjednoczone utrzymują, że za domniemanym zamachem na brytyjską bazę wojskową, z której korzystają amerykańskie samoloty, stało wrogie państwo. Policja oficjalnie nie podała dowodów zwolnienia podejrzanych, którzy zostali zatrzymani w wiosce nieopodal bazy RAF-u Fairford. Brytyjskie media są jednak znacznie mniej powściągliwe. Według doniesień, w 3 furgonetkach należących do mężczyzn nie znaleziono żadnych materiałów wybuchowych ani sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do działań dywersyjnych. Zwolnieni warunkowo mężczyźni mieszkają na co dzień w Londynie. Zapewne ich domy, telefony komórkowe i komputery także zostały sprawdzone. Brytyjska policja wciąż prowadzi śledztwo i nie wyklucza żadnego scenariusza, w tym również tego, że mężczyźni mogli świadomie lub nieświadomie działać na rzecz obcego państwa. Niemniej jednak wyraźnie wyczuwalny jest rozdźwięk między amerykańską a brytyjską interpretacją tych wydarzeń. Amerykanie są przekonani, że mieliśmy do czynienia z próbą zamachu. Brytyjczycy w swoich opiniach są bardziej ostrożni. Hipotez jest kilka. Po pierwsze, zatrzymani mężczyźni mogą być niewinni bądź znaleźli się w pobliżu bazy wojskowej w celach typowo kryminalnych, przygotowując się na przykład do zwykłego włamania. Po drugie, mogli działać z inspiracji lub na bezpośrednie zlecenie obcego państwa i tu najczęściej wymieniany jest Iran bądź Rosja. Po trzecie, mogła to być próba ze strony dżihadystów, którzy bez względu na to, co dzieje się na świecie, walczą z Zachodem. Sprawa pozostaje zatem otwarta. Warto przypomnieć, że to właśnie z pasa startowego bazy Fairford startują amerykańskie bombowce biorące udział w operacjach na Bliskim Wschodzie, co czyni z tej bazy naturalny cel odwetowy. W międzyczasie głos zabrał również Teheran, kategorycznie odrzucając wszelkie insynuacje łączące Iran z niedawnymi wydarzeniami w Wielkiej Brytanii. Z Londynu Bogdan Frimorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?

0: Hiszpański romans wybrzmiewa w śniadaniu mistrzów. Dorota wysłała mi życzenia na dzień chłopaka. Doroto, bardzo dziękuję. A my już za cały miesiąc, niecały tak naprawdę, będziemy świętowali Dzień Muzyki Filmowej.
1: Dzień Muzyki Filmowej. Odliczanie w RMF Classic.
0: Ten dzień zapiszcie w kalendarzach, przypominam, to 27 października. Mnóstwo atrakcji dla was szykujemy, no i przez cały miesiąc będziemy tak naprawdę październik zbliżali się do tej bardzo ważnej dla nas daty i wspólnego świętowania. No i z tej okazji ruszyła między innymi druga edycja konkursu Twój filmowy cover w RMF Classic. W tym roku mamy dla was aż 3 nagrody. To vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 tysięcy i 5 tysięcy na filmową podróż marzeń. A przewodniczącą jury jest jedyna i niepowtarzalna Kaja. Jakie rady ma dla uczestników? O to pytała ją Magda Wojewoda Mleczka.
2: Kasiu, powiedz, co z twojej perspektywy, wokalistki, artystki, z takim doświadczeniem już, co jest pociągające w coverze, a co jest niebezpieczne w coverowaniu utworu?
3: Znaczy, myślę, że jeżeli się sięga po evergreeny, to na ogół one są po prostu mistrzowskie i to nas ujmuje i dlatego tak marzymy, żeby móc chociaż troszeczkę się ogrzać przy tym ogniu i wtedy wszystko jest niebezpieczne. No bo te utwory już miały swoje najlepsze wykonania, tak. I dlatego nas pociągnęły w swoją stronę. Ale lubimy się też ogrzewać przy tym ogniu i ja na przykład uwielbiałam śpiewać taki cover z filmu Bagdad Cafe.
2: Calling You.
3: Tak, Calling You. To oczywiście jest ogromne wyzwanie też wokalne, bo tam są bardzo długie frazy, ale jako skorpion ja lubię wyzwania. Poza tym to chyba jest takie trochę też zadanie aktorskie. Także no covery, oczywiście, że można polec.
2: Ale można też coś zyskać, nie?
3: Bardzo. Przede wszystkim zobaczyć na ile nas stać w zmierzeniu się z tym wyzwaniem, ale też, no tak jak ja mówię, że to jest jakby rola aktorska. A nie ukrywam, że w momencie, kiedy decydujemy się, a jesteśmy na przykład na fali jeszcze młodzieży, to mamy wielką szansę edukowania tejże, czyli przypominania młodym ludziom o wspaniałych utworach, które powstały, kiedy tych młodych ludzi jeszcze nie było na świecie. Także
2: tak jest.
3: To jest taka fajna rola.
2: Misja.
3: Tak.
2: Jedna rada dla startujących w konkursie Twój filmowy cover od ciebie, przewodniczącej. Jedna, jedyna.
3: Znaczy ja w ogóle nie jestem wujek dobra rada.
2: Nie jesteś. Ciocia dobra rada.
3: Ciocia dobra rada nie jestem. Jestem w ogóle chyba ostatnią, która bym mogła, bo ja popełniłam tyle błędów w swoim życiu, że nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
2: Jaka będziesz jako przewodnicząca?
3: Surowa.
2: Nieprzejednana.
3: Nie, ja kocham ludzi.
0: No, więc będzie bardzo przyjemnie, chociaż oczywiście kogoś trzeba wybrać. Będzie, żeby wybrać, to zgłoście się po prostu. Jeżeli chcecie wygrać vouchery na filmową podróż marzeń, wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego i wrzucicie to na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu oznaczcie profil RMF Classic oraz dodajcie odpowiednie hashtagi, a wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak to dobrze zrobić, znajdziecie na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Na zgłoszenia wasze czekamy niecierpliwie do 18 października.
1: Twój filmowy cover. Wygraj voucher na wyjątkową podróż filmową od RMF Classic.

0: dźwięki ze Stranger Things, kultowego serialu. A za chwilę u nas fakty. W nich próba odpowiedzi na ważne pytanie, czy i kiedy na stacjach paliw będzie taniej.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Po reklamie.

0: 8.31, fakty w RMF Classic, RMF Classic, Warszawa i Grzegorz Jasiński.
1: Czy i kiedy na stacjach paliw będzie taniej? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa Rafała Leśkiewicza, rzecznika prezydenta.
2: Rząd nie chce się dogadać z panem prezydentem.
3: Pan prezydent chce się dogadać z rządem?
2: Ależ tak, oczywiście, bo zaproponował pan prezydent swoje rozwiązanie ustawowe, bardzo konkretne. Paliwo kosztuje normalnie, gdzie pokazujemy, w których miejscach mówimy o marżach hurtowej, o marży rafineryjnej, detalicznej, o obniżeniu akcyzy, o tych rozwiązaniach, które mogłyby doprowadzić realnie do obniżenia cen paliw o około 2 zł na litrze.
3: Obniżyć ceny paliw. W tej chwili toczy się pewna gra, kto kogo. To znaczy prezydent podpisze, czy nie podpisze.
2: Zupełnie niepotrzebna gra ze strony
3: ale
2: pana premiera.
3: Ale się toczy. Znaczy z pana prezydenta również. To nie, znaczy pan prezydent też się podpisuje.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z rzecznikiem prezydenta jest na rmf24.pl. Uwaga pasażerowie, duże utrudnienia na kolei na Mazowszu. Powodem uszkodzony kabel urządzeń sterowania ruchem kolejowym w mazowieckiej Zielonce. Część pociągów między Warszawą a Zielonką jest opóźniona o kilkadziesiąt minut. Na miejscu pracują ekipy techniczne. Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta.
4: Oparte na faktach.
1: China Open to kolejny turniejowy przystanek najlepszych tenisistów. Rywalizacja z udziałem biało-czerwonych w Pekinie właśnie ruszyła. Już mamy polski akcent. Po awansie z eliminacji w pierwszej rundzie walczy właśnie Katarzyna Kawa, która mierzy się z dużo wyżej notowaną Ukrainką Darią Snigur. Pierwszy set wygrany 6-3, drugi przegrany 4-6. W trzeciej partii Polka prowadzi 3-1. Trzymamy kciuki.
0: Pewnie, że trzymamy, a na kolejne fakty zapraszamy już za niecałe pół godziny na 9:00. Się umawiamy z Grzegorzem Jasińskim. Słoneczny, pogodny koniec września, to nas czeka. Teraz od 9 do 13 stopni dzisiaj, po południu od 19 do 24 stopni w Polsce. Najcieplej ma być na krańcach zachodnich. Przez cały dzień ma z nami być słońce, będzie trochę chmur. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni. Dźwięki z Pulp Fiction, a potem spotkanie z tekstem kultury na dużym ekranie, z powieścią przeniesioną na superprodukcję, bo tak się to zapowiada. Lalka od dzisiaj w kinach. Magda Juszczyk już Lalkę widziała i co zobaczyła, o tym nam opowie. Girl.

0: Piękne dźwięki z Pulp Fiction i 8.36. Mnóstwo dobroci w kinach. Mam o świcie zaproszenia na przykład do kina na thriller z gwiazdorską obsadą. Już najbliższy piątek na dużym ekranie zobaczymy w polskich kinach Verity. Coraz większy mrok. To jest produkcja z Anne Hathaway, Dakotą Johnson i Joshem Hartnettem. Jest to historia młodej pisarki, która trafia do posiadłości słynnej autorki i odkrywa rękopis pełen szokujących wyznań. No i od tej chwili granica między prawdą a manipulacją zaczyna się zacierać. Więcej nie zdradzę, ale mam dla was zaproszenia, podwójne bilety w RMF Classic. Redakcja @rmfclassic.pl to bilety do jednej z ogólnopolskich sieci kin. redakcja@rmfclassic.pl. A u nas teraz spotkanie z lalką.
1: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.
0: I to jest rzeczywiście niesamowite, jak cały kraj przeżywa przeniesienie lalki Bolesława Prusa na ekran w serialu Pawła Maślonej, teraz w kinie, w filmie Maćka Kowalskiego. Produkcja z Marcinem Dorocińskim jako Stanisławem Wokulskim i Kamilą Urzędowską jako Izabelą Łęcką od dziś do zobaczenia w kinach. W poniedziałek natomiast odbyła się uroczysta premiera filmu w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie i o szczegółach tego wydarzenia i o samym filmie więcej opowie nam już teraz Magda Juszczyk.
2: Trudno nie mieć po tym wieczorze wrażenia, że literatura stać się może dzięki kinu sprawą narodową. Ale to też było wydarzenie z pogranicza popkultury i lifestyle'u, bo na czerwonym dywanie ważny był chociażby kontekst modowy. Kreacje gwiazd pokazywały potem wszystkie media, tradycyjne i społecznościowe, ale też kontekst towarzyski jest istotny. Na przykład kto z kim przybył na premierę i jak się kto wpisał w klimat wieczoru. Fantastycznie jest poddawać się złudzeniu, że nasze społeczeństwo tak emocjonuje się dobrem tej literatury w filmowym czy wcześniej serialowym ujęciu. Postaci z powieści opublikowanej w 1890 roku nagle wróciły do nas niczym żywe persony, mające nam coś istotnego do przekazania, reprezentujące rozmaite klasy, których odzwierciedlenia szukamy we współczesności. Doprawdy tak niewiele się w nas, ludziach, zmienia. W lalce Kowalskiego jest pokora wobec literatury większa niż w serialu. Budżet produkcji filmowej był naprawdę gigantyczny. Ulokowane w niej 63 miliony złotych umieszczają film wśród najdroższych produkcji w historii polskiej kinematografii. Film trwa 2 godziny 42 minuty, ale wyznam wam, że zupełnie mi się nie dłużył, bo też wielką frajdę sprawia oglądanie aktorów w ich poszczególnych wyzwaniach. Każdy ma do udźwignięcia wyobrażenia zbudowane w widzach przez lekturę, ale też role poprzedników, których oglądaliśmy w filmie Hasa z 1968 roku i serialu Bera z 1977. Muzykę Łukasza Targosza traktować w filmie należy jako wręcz postać, która też ewoluuje, rozrasta się w mocy i sensie swojego brzmienia. Piotr Sobociński jest autorem zdjęć i współautorem scenariusza, co było dla mnie lekkim zaskoczeniem. Reżyser Maciej Kowalski dokonał cudu, sprawił, że Marek Kondrat, porzuciwszy przed laty definitywnie aktorstwo, wrócił teraz w filmowej lalce jako Rzecki. Dla niego warto wybrać się do kina, naprawdę jest przejmujący. Podobnie jak Maja Komorowska w roli prezesowej Zasławskiej, to jedna z najmocniejszych kart w obsadzie. Idźcie koniecznie na lalkę do kina, by ćwiczyć też zrozumienie dla tych spraw, które tak intrygująco odgrywają Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska.
0: Magda Juszczyk gości dzisiaj będzie Mateusza Damińskiego, który zagrał Starskiego, a Maciej Kowalski zabierze także głos w sprawie swojego filmu. Słuchajcie dziś popkultury w RMF Classic, no i oczywiście piątkowego kina w roli głównej z Magdą Juszczyk, która będzie o świecie kina nam opowiadała.
1: Śniadanie mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro Wakacje, iPhone.

0: Let It Be i grupa The Beatles w Śniadaniu Mistrzów. Pogodzimy się jakoś z tym, że wrzesień się kończy. Patrzę w kalendarzu, co nas czeka. W październiku biegaczy czeka m.in. drugi Krakowia Półmaraton Królewski.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: W tym roku na starcie Krakowia Półmaratonu Królewskiego ma zameldować się 18 tysięcy osób, czyli rekordowa liczba biegaczy. Start i metę tej ponad 21-kilometrowej trasy zaplanowano przy Tauron Arenie.
2: Biegacze od Alei Pokoju będą biegli w stronę centrum, dotrą oczywiście do serca miasta, czyli Rynku Głównego. Stamtąd trasa poprowadzi ulicą Grodzką i okolice Wawelu, no i oczywiście dalej wzdłuż Błoń Krakowskich i Bulwarów Wiślanych. Uczestnicy przebiegną m.in. przez Zabłocie i ponownie Aleją Pokoju, gdzie będą finiszować w tym urokliwym miejscu, czyli Tauron Arenie.
0: Opowiada Przemkowi Błaszczykowi i nam Tomasz Marzec, dyrektor zarządu infrastruktury sportowej. Bieg główny 11 października, dzień przed półmaratonem, bieg rodzinny na odcinku 1300 metrów. Trasę poprowadzono przez Park Lotników Polskich.

0: Pobrzmiewa suita Saint-Paul od Gustawa Holsta. W śniadaniu mistrzów za chwilę kolejna porcja faktów, a w nich m.in. doniesienia z ostatniej chwili, awaria rządowych stron internetowych w domenie gov.pl. Niektóre serwisy, jak donoszą nasi dziennikarze, są wyłączone. Szczegóły za moment.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: Po reklamie.
11: Jest 9, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Mamy dla Was fakty. Grzegorz Jasiński.
12: Awaria rządowych stron internetowych w domenie gov.pl. Niektóre serwisy są wyłączone. Resort cyfryzacji tłumaczy to usterką, nie cyberatakami. Ale dziś państwowe serwisy będą przeciążone i mogą dłuższymi chwilami nie działać. Wszystko dlatego, że przedsiębiorcy mają dziś ostatni dzień na obowiązkowe zakładanie internetowych skrzynek do e-doręczeń, czyli do elektronicznej komunikacji z urzędami. Czy prezydent Karol Nawrocki podpisze przyszłoroczny budżet? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swego gościa, rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza.
13: Będzie podpis prezydenta za zmianami stawek PIT?
14: Na razie mamy, panie redaktorze, drodzy państwo, propozycję rządową. Nie mamy jeszcze uchwalonej ustawy. Czekamy na pracę Sejmu. Zobaczymy, jaka finalnie ustawa wyjdzie z Sejmu i co trafi na biurko pana prezydenta. Są zapowiedzi. Ja zwrócę uwagę...
13: Zapowiedzi można ocenić.
14: Jasne. Ja zwrócę tylko uwagę, że pan premier znowu nie wywiązał się z obietnicy wyborczej. Mówił o kwocie wolnej 60 tysięcy złotych. Jednak nie wypełnił tego zobowiązania wyborczego.
13: Kwota budżet wolna jest na... nie jest z gumy i tak jest bardzo zła sytuacja.
14: Kwota wolna wynosi 30 tysięcy złotych. Tak, sytuacja budżetowa jest dramatyczna.
12: Całą rozmowę mamy na rmf24.pl. Śląska Straż Graniczna rozbiła rosyjski gang. 11 osób zostało zatrzymanych. Zajmowali się legalizacją pobytu cudzoziemców pochodzących z Rosji oraz innych krajów dawnego bloku wschodniego. W tym celu zakładali fikcyjne spółki. W sprawie pojawia się też m.in. wątek prania brudnych pieniędzy. Ukradli w Niemczech kilkaset sztuk bydła, zanim zatrzymali ich funkcjonariusze CBŚP. Na polecenie Dolnośląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano dwie osoby. Co wiadomo o tych kradzieżach i zatrzymanych?
15: To Polacy. Jeden z nich, 41-latek, wpadł w województwie lubuskim. Drugi, 46-latek, po przekazaniu informacji stronie niemieckiej, został zatrzymany przez tamtejsze służby na terenie Niemiec. Czeka teraz na wydanie go polskim stróżom prawa. Obaj mają zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także kradzieży z włamaniem obejmującej kilkaset sztuk bydła. Podczas przeszukań w miejscu zatrzymania młodszego z podejrzanych, funkcjonariusze odnaleźli w oborach 159 sztuk bydła różnych ras mięsnych. Wezwano na miejsce weterynarzy, którzy pobrali od tych zwierząt próbki. Mają być porównane z dokumentacją w hodowlach w Niemczech, w których dokonano kradzieży. Śledczy ustalają teraz kolejnych członków tej grupy przestępczej, a wartość skradzionych zwierząt oszacowano dotychczas na 300 tysięcy euro.
12: O historii jak z Dzikiego Zachodu nasz reporter Krzysztof Zasada.
16: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
12: Pieczęć Magnifica Communitatis Fiemme. Takie wyjątkowe włoskie wyróżnienie trafiło do trojga polskich sportowców. Justyny Kowalczyk-Tekieri, Adama Małysza i Kamila Stocha. To to nagroda przyznawana przez społeczność Val di Fiemme. Małysz sięgnął tam po dwa złote medale Mistrzostw Świata. 10 lat później Kamil Stoch zdobył swoje pierwsze mistrzowskie złoto. W 2013 roku Justyna Kowalczyk-Tekieli wywalczyła srebro Mistrzostw Świata. Masa wyjątkowych wspomnień związanych z tym regionem.
0: Val di Fiemme to są tak. Dobre wino, świetne jedzenie, oczywiście góry, wspinanie i cała reszta górska. No i cudowne widoki. Gdziekolwiek się tam gdzieś człowiek nie wyszedł, wyżej nie wystyrmał, to fantastyczne widoki. Jest tam wszystko absolutnie.
2: A mi kojarzy się przede wszystkim ze słońcem, z takimi Włochami w pigułce. Czyli Topredazzo jest takim małym miasteczkiem z tymi wąziutkimi ulicami, z klimatycznymi kawiarenkami, z pysznym jedzeniem, oczywiście z dobrym winem, ale przede wszystkim z takim miejscem, do którego zawsze wracam z uśmiechem.
12: Wspominali Justyna Kowalczyk-Tekieli i Kamil Stoch.
11: Zapraszam na kolejne fakty, te o 10 w RMF Classic.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
11: Cieszą się Polacy, cieszą jesieniary, bo naprawdę piękny dzień. Piękny dzień przed nami. Grzybiarze też się ponoć cieszą, chociaż nie powinienem tego mówić, bo tak oficjalnie, bo też na grzyby chce się wybrać, jak mi wszystko wyzbieracie. No w Małopolsce jest ponoć, tak widziałem zdjęcia, że z kosą można chodzić na grzyby. Dzisiaj do 23-24 stopni w ciągu dnia, trochę słońca, trochę chmur, teraz od 12 do 15 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
11: 5 po 9 to nie jest tak, że jesień oznacza początek nowego sezonu jedynie, jeżeli chodzi o świat seriali, o kino, dzisiaj premiera Lalki, o to, co dzieje się w teatrach, czy o początek swoich zmagań serialowych na uczelni. Kolejny sezon, kolejny rok akademicki. Także jesień na bogato. W różnych miejscach, gdzie ze sztuką się spotykamy współczesną. Bunkier Sztuki w Krakowie to takie miejsce, tam jesiennie wystawy i nie tylko wystawy, niespodzianki, oprowadzania i o tym wszystkim gościnie poranka za chwilę opowiedzą. Delfina Jowik, Marta Chlanda, a towarzyszyć nam będzie najpiękniejsza muzyka filmowa.
16: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: pięknie grają Karnawał Zwierząt we Fragmencie. Takie rzeczy tylko u nas. I tylko u nas wieści z pierwszej ręki z Bunkra Sztuki w Krakowie.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: Marta Chlanda, kierowniczka działu upowszechniania w Bunkrze Sztuki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Delfina Jołowik, szefowa Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Co tam, panie, w polityce, to wiemy mniej więcej, bo od tego mamy fakty. Czy wy jesteście jesieniarami? To jest ważne pytanie.
3: Ja jestem grzybiarą.
0: O.
3: Ja jestem grzybiarą.
0: A, Delfina?
3: Ja wolę lato, zdecydowanie. Także...
0: Kończymy wrzesień, ale trwa jesień, no i zaczynają się nowości jesienne w Bunkrze Sztuki. Co na jesień w Bunkrze Sztuki, Marto?
3: Na jesieni w Bunkrze Sztuki bardzo różnorodnie i w sumie bardzo dużo. Przede wszystkim 3 wystawy. Nowe wydarzenia, nowy program towarzyszący, a już przed Bunkrem Sztuki, jeżeli państwo będą się wybierać do Bunkra od strony Placu Szczepańskiego, przed Bunkrem Sztuki stoi niezwykła instalacja Antyaltana Reni Maj. Mhm. Jest to takie połączenie...
0: Czekaj, wróć.
3: Antyaltana.
0: Czyli coś, co jest altaną, ale nie jest altaną. To jest dekonstrukcja altany?
3: To jest taka instalacja na pograniczu designu, sztuki i projektowania, która zachęca do zmiany perspektywy, czyli tak jak w altanie jesteśmy zamknięci w środku, w antyaltanie widzimy świat na zewnątrz i widzimy wejście do bunkra. Mhm. A kiedy wchodzimy do bunkra, to już na pierwszym piętrze czeka na nas wystawa Polski design, biografia przedmiotu, biografia projektanta.
0: No.
3: I o tej wystawie chyba warto powiedzieć trochę więcej, bo jest to wystawa...
0: Poczekaj, no daj mi trochę pracy. Powiedz o tej wystawie trochę więcej, Marto.
3: Łukaszu. Wystawa Polski Design to jest niezwykła wystawa, dlatego że pokazuje współczesnych projektantów, mhm, efekt ich pracy, ale efekt ich pracy jest jakby punktem wyjścia do takiej dyskusji, do przyjrzenia się temu, co inspiruje współczesnych projektantów, współczesnych designerów, jakie znaczenie dla nich mają przedmioty, którymi otaczają się oni sami na co dzień. Mhm. Czyli pokazujemy i efekty ich pracy, i proces tej pracy, jak
0: powstają. Zgrozo, to jest opowieść o ludziach.
3: To jest, tak, o emocjach, mhm, o doświadczeniach. Też o pewnych wspomnieniach, bo dużo tutaj jest też przedmiotów osobistych tych projektantów. Także na wystawie widzimy i obiekty, które oni stworzyli, mm-hmm, ale przynieśli też do Bunkra Sztuki swoje osobiste rzeczy. Czasami takie naprawdę osobiste, typu gitara, czyli ktoś nam oddał na 4 miesiące swoją gitarę.
0: Ja na przykład gdybym miał gitarę, to wiadomo, co bym na niej robił. No. A tu się okazuje, że w Bunkrze Sztuki różne permutacje tego się znajdują. Polski design, szanowni państwo, to jest rzecz, którą na pewno zainteresuje się Darek Stańczuk. Mam nadzieję, że nas słucha, bo to jest nasz mistrz RMF klasikowy od rzeczy związanych z designem, od rzeczy po prostu. A ja zwracam uwagę jeszcze na wystawę. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo po raz pierwszy od dawna nie wiem, jak przeczytać tytuł wystawy, żeby oddać sens tego tytułu. Żar mi tropików. I tu jest uzwykłe i RZ.
3: I chyba nie pomogę ci w tym, jak można by odczytać ten tytuł, mhm, bo jest on niezwykle przewrotny i na pewno nieoczywisty. Mhm. To tytuł wystawy indywidualnej Kingi Nowak. Taki tytuł, który ma nas zaniepokoić, mhm, albo sprawdzić, czy znamy te zasady polskiej ortografii, mhm, oczywiście tutaj w cudzysłowie i z przymrużeniem oka. Bo to jest wystawa, która ma nam zaproponować inne spojrzenie.
0: Jakie spojrzenie? Na żar i nie na, tylko na żar tropików proponuje nam Kinga Nowak, a to tylko jedna z 3 nowych wystaw w Bunkrze Sztuki w Krakowie. To temu się przyjrzymy za chwilę.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: A mówiłem, że muzyka u nas zacna i obiecałem, że tak właśnie będzie. To w związku z tym, że Dzień Chłopaka jest, to może taka propozycja? Butch, Sundance i Bart.

0: Przyjemnie się zrobiło, prawda? 15 po 9. Przyjemnie na pewno jest tak, że... Bo to po prostu ładne miejsce jest i dobre miejsce z dobrymi wystawami w Bunkrze Sztuki.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: I trochę sobie o tym, co nowego w Bunkrze Sztuki Krakowskim rozmawiam z moimi gościniami. Marta Chlanda, Delfina Jałowik. No, zatrzymaliśmy się przy żarze tropików, no i przy próbie, jak to ładnie mówią, dekonstrukcji tej wystawy albo opowiedzenia o tej prezentacji. Indywidualna wystawa Kingi Nowiak. Dla kogo to tak naprawdę jest propozycja i co to za świat? Bo musimy opowiedzieć o czymś, o czym trudno opowiada się w radiu, bo rzeczywiście ta twórczość jest taka bardzo, bardzo szeroka.
2: Pytałeś, czy jestem jesieniarą?
0: No.
2: No, powiedziałam, że nie jestem i te obecne wystawy w Bunkrze Sztuki też nie są jesieniarskie, chyba że miałyby nas wprowadzić w ten taki pełny kolor, energię, bo to nie tylko na wystawie designu, ale właśnie na wystawie Kingi widzimy, jak kolor może także budować ciekawie opowieść, kompozycję i także opowieść niełatwą, dlatego że jest to opowieść, która wynika z dzieciństwa artystki, która dorastała w Olkuszu. Mhm. W Olkuszu, który, wyobraźcie sobie państwo, ja o tym wcześniej nie słyszałam, ma muzeum afrykanistyczne. Mhm. I ciocia artystki współtworzyła to muzeum i Kinga w dzieciństwie obcowała z przedmiotami, z maskami, z obiektami, przyszłymi obiektami muzealnymi i to tak naprawdę zostało z nią na kolejne lata, bo gdy odwiedzała muzea albo przeglądała albumy, kupowała je potem, ten wątek Afryki, kolonializmu i tego wyobrażenia innego był dla niej niesamowicie ważny. Kinga jest dla Krakowa niesamowicie ważną artystką i jako Bunkier chcielibyśmy, żeby była także ogólnopolsko osobą taką rozpoznawalną w sztuce. Prowadzi własną pracownię malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych. I tutaj chyba warto powiedzieć, że jest to czwarta kobieta w 200-letniej historii Akademii Sztuk Pięknych, która prowadzi własną pracownię. Mhm. Tu jest wiele wątków, które możemy opowiadać. Po pierwsze, świetna malarka. Po drugie, malarka, która tak naprawdę bierze w tych ostatnich swoich pracach na warsztat bardzo trudny i nieoczywisty temat. Jak patrzymy na innego w kontekście właśnie sztuki afrykańskiej.
0: W te założenia wystawy, albo w opis tej wystawy, wyczytałem, że to jest taka też opowieść o innym, o naszym myśleniu o tym, co jest egzotycznością, co jest egzotyczne, co jest w ogóle w samej przestrzeni wystawy i nagle nas tak poraża kolorem. I to się, o, to jakieś takie ciekawe, egzotyczne, dziwne, inne, nie? To bardzo ciekawe jest. Bo te jej prace też skłaniają do tego na wielu poziomach, nie?
2: Na wielu poziomach i w obrębie tej wystawy obrazy artystki są zestawione ze sztuką ludową, można by powiedzieć także ze sztuką prymitywną, z maskami orientalnymi i ta całość nam tworzy bardzo taką złożoną i kompleksową opowieść, gdzie tak naprawdę to od nas zależy, czy idziemy właśnie w język barwy, koloru, zagłębiamy się w te poszczególne symbole, które tam odnajdujemy. Mamy też gigantyczną kurtynę, przez którą można przechodzić na wystawie, przebiegać przez nią. Tutaj taka wskazówka dla naszych odwiedzających, dlatego że no, zazwyczaj w muzeach i galeriach tych takich miejsc, gdzie możemy w jakiś sposób obcować bezpośrednio ze sztuką, dotykając ją, jest w zasadzie bardzo, bardzo mało.
0: Bardzo, bardzo dużo tych przestrzeni, które warto zobaczyć w Bunkrze Sztuki, bo tam też Mirella von Chrupek, smaczna ta wystawa jest. I ona moim zdaniem jest jesieniarska, trochę, przynajmniej tak wygląda w obrazku. Ale to sobie już państwo zobaczycie w Bunkrze Sztuki, do którego będziemy jeszcze także w Śniadaniu Mistrzów z przyjemnością wracać. Delfina, Marta, Bunkier Sztuki, całą jesień dla was w Krakowie, jak będziecie, to w samym centrum miasta jest. Serdecznie Marta i Delfina zapraszają. Piękne dzięki za wizytę w studio.
2: Dziękujemy.
1: Goście śniadania mistrzów.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.

0: przedpołudnie czas zacząć, poloneza czas zacząć. A jeśli dobry przedpołudnie, to tylko z nami z RMF Classic i w dobrym towarzystwie Katarzyny Knat.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo nie w magazynie Popkultura, a w świecie z lalki. Już za chwilę zaczynamy, więc serdecznie zapraszam.
0: No, dzisiaj film Lalka w kinach. Nasze dziewczyny z redakcji już poszły, już oglądają. Mm-hmm. Będą wieści na ten temat dzisiaj w ciągu dnia. No i oczywiście będzie spotkanie z czasami, w których żył i tworzył pan Prus.
2: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zaczyna się dłużyć, gdy męczy cię już biurowy ruch. Gdy zrobił się korek po kawę z ekspresu, masz godzinę szczytu w RMF Classic. Godzina szczytu. Tu możesz na chwilę przystanąć i się zasłuchać. Już dziś po 14:00 specjalne pasmo muzyczne. Tylko w RMF Classic.
2: RMF Classic. Twój codzienny rytuał piękna.

0: Fakty kulturalne RMF Classic.
1: A w faktach kulturalnych na początek zaproszenie na Mazury Art Festival. W ciągu 2 tygodni sztuki w Starych Sadach i Mikołajkach czeka nas 12 plener malarski, warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów, spotkania z mistrzami malarstwa, performance i otwarta wystawa w Wiosce Żeglarskiej. Zapowiada i zaprasza Joanna Durkiewicz, organizatorka Mazury Art Festival.
2: Wioska Żeglarska w Mikołajkach zamienia się tak naprawdę w małe miasto sztuki. To tutaj odbędą się spotkania z artystami, z malarzami. Tu będą performanse, odbędą się koncerty i wykłady poświęcone.

0: na sztuce. W tej chwili do Starych Sadów wjeżdżają już artyści 12 pleneru malarsko-rzeźbiarskiego. Przyjeżdżają z całej Polski, aby w otoczeniu mazurskiej przyrody tworzyć swoje niezwykle ciekawe, odważne prace. Przywieźli ze sobą głowy pełne pomysłów, ale też przywieźli nam, co bardzo miłe z ich strony, cudowną pogodę na najbliższe 10 dni, bo na Mazury nadeszło właśnie prawdziwe babie lato.
1: Mazury Art Festival rozpoczął się 27 września i potrwa do 11 października. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Tymczasem 2 października na ekrany polskich kin trafi thriller Verity – Coraz większy mrok. To jest ekranizacja bestsellerowej powieści Colleen Hoover. W rolach głównych występują Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Film opowiada o młodej pisarce, która przyjmuje zlecenie napisania książki w imieniu słynnej autorki Verity Crawford. Ale przez przypadek trafia na rękopis zawierający szokujące wyznania dotyczące życia pisarki i jej męża. Zatem film jest opowieścią o obsesji, manipulacji i mrocznych tajemnicach. Na ekrany polskich kin wchodzi 2 października.
2: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Piraci z Karaibów jak zwykle skradli nasze serce. Tymczasem o sercu dzisiaj trochę powiemy w cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF Classic o 10:00. Między innymi oczywiście. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
3: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
2: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest 10:00, z nami w studiu Faktów jest Grzegorz Jasiński, zatem zapraszamy na Fakty RMF Classic.
9: Na początek faktów kolejny alert RCB o rosyjskim ataku na Ukrainę, który dostali dziś mieszkańcy województwa lubelskiego. To dla nich drugie dziś takie ostrzeżenie. Pierwsze pojawiło się po 6 rano, zostało odwołane przed 8, a to najnowsze zostało rozesłane na telefony po godzinie 9. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na zachodnie terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
2: Poznaj fakty.
9: Inflacja w Polsce oficjalnie znalazła się poza urzędowo akceptowanymi poziomami. We wrześniu tempo wzrostu cen przyspieszyło z 3,4% do równych 4%. Takie dane kilkadziesiąt minut temu opublikował Główny Urząd Statystyczny. Powodem drożyzny głównie drogie paliwa. Ta inflacyjna czwórka otwiera dyskusję o podwyżkach stóp procentowych w kraju. Na drodze ekspresowej S7 niedaleko Ostródy służby rozpoczynają właśnie ćwiczenia Zator. Kierowcy jadący z Gdańska w kierunku Warszawy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.
10: Scenariusz ćwiczeń zakłada, że na wysokości miejscowości Grabin koło Ostródy drogę zablokuje ciężarówka. Dwa pasy w kierunku Warszawy będą nieprzejezdne. Zrobi się duży korek, a służby będą musiały jak najszybciej udrożnić przejazd. Policjanci w tym miejscu będą kierowali na objazdy. Utrudnienia potrwają do 15:00.
9: Zapowiada nasz reporter Piotr Bułakowski. Zarzut pozbawienia wolności obywatelki Słowacji usłyszało 4 mężczyzn, 2 obywateli Ukrainy i 2 obywateli Słowacji zatrzymanych przez warszawskich policjantów. Na wniosek prokuratury cała czwórka trafiła do aresztu.
11: Przetrzymywali kobietę, która przyjechała ze Słowacji najpierw na Ukrainę, a potem do Polski, by tu znaleźć pracę. Zatrzymała się w jednym ze stołecznych hoteli. Tam poznała grupę mężczyzn, którzy wbrew jej woli zaczęli ją przetrzymywać. To trwało ponad tydzień. Na szczęście kobiecie udało się zaalarmować matkę, która zgłosiła się do słowackiej policji, a ta przekierowała sprawę do Polski. Najmłodszy z zatrzymanych ma 33, a najstarszy 52 lata. Grozi im do 10 lat więzienia, a na razie trafili do aresztu na 3 miesiące.
9: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Serce dziś pod lupą naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach. Świadomość ryzyka chorób sercowo-naczyniowych rośnie, Do poradni kardiologicznych zgłasza się coraz więcej osób w wieku od 30 do 40 lat, by się przebadać, usłyszała od naszego eksperta dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek. Jakie zatem badania są wskazane?
12: Po pierwsze, badanie ciśnienia tętniczego. Jak mówi profesor Maciej Wybraniec, kardiolog z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, ciśnienie możemy mierzyć samodzielnie w domu.
13: Jeżeli to ciśnienie przekracza 140 na 90 w warunkach spoczynku, powinniśmy się skonsultować z lekarzem, powtórzyć ten wynik.
12: Po drugie, warto sprawdzić tętno. Niemiarowość, szczególnie po 60 roku życia, może być objawem migotania przedsionków.
13: To jest taka arytmia serca, która występuje nawet u 5% ludzi po 60 roku życia. Migotanie przedsionków dramatycznie zwiększa ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu.
12: Aby zapobiec udarowi, trzeba wdrożyć leczenie. Kolejnym ważnym badaniem jest oznaczenie poziomu cholesterolu, o którym powiemy dziś więcej w faktach.
9: Profesor Maciej Wybraniec od teraz czeka na pytania słuchaczy pod numerem 12 200 0010. Ten numer można znaleźć na rmf24.pl.
0: Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach o 11. Teraz jeszcze prognoza pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Środa pogodowo bardzo przyjemna, chociaż poranek był chłodny i miejscami mglisty, to teraz mamy piękne słońce w większości regionów, zachmurzenie dziś małe i umiarkowane, na południowym wschodzie miejscami niebo bezchmurne. Na termometrach dziś od 17 stopni na północnym wschodzie, przez około 20 w centrum do 24 na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w górach i na Pomorzu Zachodnim miejscami porywisty.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: 4 minuty po 10. Katarzyna Chnat, dzień dobry. Dzisiaj będę z Wami do 14 w programie Świat z Lalki, w którym wirtualnie przenosimy się do Warszawy z końca XIX wieku i opowiadamy o tym, jak żyli wówczas warszawiacy i jak opisał to w swojej powieści lalka Bolesław Prus. No i jest też konkurs z nagrodami, a do wygrania, przypomnę, kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa i świetne koszulki z nadrukiem jednego z bohaterów powieści. Szczególnie bawem, a teraz Marsz Radeckiego Jana Strausa. Zabrzmi to będzie wykonanie filharmoników wiedeńskich, których prowadzi Lorin Mazel.

0: Policjanci z Miami dotrzymują nam towarzystwa w pracy i przy różnych obowiązkach, a my mamy dla Was jeszcze całe mnóstwo doskonałej muzyki filmowej i serialowej, ale nie tylko. Od rana mówimy o tym, że dziś na ekrany polskich kin wchodzi nowa, kinowa lalka Macieja Kowalskiego. Pierwsze reakcje są bardzo pozytywne. Czekamy też na opinie naszych dziennikarek, które właśnie siedzą w kinie i oglądają lalkę. Po południu z pewnością o tym opowiedzą na naszej antenie. A my dzisiaj opowiadamy o lalce Prusa w kontekście naszego konkursu, który cały czas jest na naszej antenie i do udziału w którym serdecznie Was zapraszamy.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: O szczegółach przeczytacie na naszej stronie internetowej, warto tam zajrzeć, a pytanie konkursowe w dzisiejszej odsłonie naszej zabawy pojawi się na naszej antenie. Już za kilka chwil serdecznie zapraszam. Teraz przestrzeń eteru zapełni Enya i jej Orinoco Flow.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do niezapomnianych filmów i seriali.
2: To były na tyle znaczące rzeczy, że a. bardzo melodyjne i b. funkcjonalne.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W kultowych piosenkach i wspomnieniach przyjaciół z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: To był taki bardzo elegancki człowiek, też z tej innej jeszcze epoki. Teraz to już byłby panem blisko setki, ale muzyka pozostaje.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Premiera już jutro o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Po reklamie.

0: Fragment koncertu na trąbkę de dur Telemana grała Akademia w St. Martin de Fields, prowadził Jona Braun.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
0: Trwa dyskusja o serialu i o filmie Lalka, a u nas trwa konkurs Świat z lalki. No i czas teraz na dzisiejsze pytanie konkursowe. Zatem brzmi ono tak. Student Maleski i jego koledzy z kamienicy słynęli z beztroskiego i nieco szalonego stylu życia. Jakie współczesne wyzwanie studenckie lub projekt uczelniany byłby dla nich idealnym zajęciem? Zastanówcie się nad tym, napiszcie odpowiedź i wyślijcie do nas przez formularz konkursowy, który znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Zapraszam, nagrody czekają, a finał na naszej antenie około 12.30. No a my tymczasem szukamy różnych kontekstów do rozmowy o lalce. No i dzisiaj porozmawiamy też o tym, jak się ma język literacki Prusa do języka, jakim posługują się bohaterowie serialowej Lalki. O tym za chwilę opowie nas Dariusz Stańczuk i jego gość. Zapraszam, zostańcie z nami. Tymczasem wracamy na ścieżkę dźwiękową w RMF Classic. Piosenka z filmu Uwierz w ducha.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już w sobotę po 17:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyna Ovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyna Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Po reklamie.

Jest 10:43, słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. W programie Świat z Lalki mamy dla Was nie tylko konkurs, ale też gramy muzykę z serialu Lalka. No i mamy kolejny fragment soundtracku z tej produkcji i to jest jedna z naszych nowości muzycznych. Temat pod tytułem Arystokracja, a wykonuje go artysta znany jako Bash. A potem jeszcze będzie Sting. Zapraszam.

0: Sting nas tak pięknie zaczarował. Tymczasem świat z lalki to u nas nie tylko muzyka z lalkowych produkcji, nie tylko konkurs z nagrodami, ale też sporo ciekawostek, jakie dla Was przygotowują nasi dziennikarze. Aktualnie z nami w studiu Dariusz Stańczuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kasiu, dzień dobry Państwu.
2: Witajcie w świecie lalki. RMF Classic zaprasza do Warszawy z końca XIX wieku.
1: No i nadeszła ta wiekopomna chwila, prawda, Kasiu? 30 września,
0: tak jest.
1: Dzisiaj debiutuje nowa kinowa lalka, ponoć piękna jest i też bliższa oryginałowi Prusa niż nowy serial. No bo ta nowa serialowa lalka, choć bardzo pomysłowa, z językiem powieści nieco się rozmija, opowiadał mi o tym językoznawca Artur Czesak.
3: Możemy powiedzieć, że w lalce Prusa samych określeń ludzi, bardzo zróżnicowanych, subtelnych, jest ponad setka, więc tam jest różnica między ladacznicą a geszefciarzem, jeśli tak możemy powiedzieć w skrócie. A serial trochę nam ten język uwspółcześnia, ale też upraszcza. Mnie się najbardziej podobała kwestia lekarki, jako słowa, którego ma nie być. Ówczesna prasa rozważała, jak można praktykować medycynę, będąc kobietą, której w zasadzie nie wypada samotnie wyjść z domu. Z pewnością też wiele osób zainteresował wyraz, który rymuje się z grójec, ale nie będziemy tutaj się wgłębiać w tajniki...
1: Biedne borsuki, tak.
3: W tajniki hodowli nierogacizny. Bo to nie jest to, co państwo myślą.
1: No dobrze, idziemy dalej.
3: Ciekawe są sposoby zwracania się do ludzi, czyli na przykład odwrócony bruderschaft, jako przykład takiego despektu towarzyskiego, czyli dopuszczenie do poufałości, zbratanie się, jak sama nazwa mówi, a gdy się zmienia nastrój albo sytuacja emocjonalno-finansowa, to słyszymy miarkuj się pan, czyli nagle wraca forma pan. Oprócz wulgaryzmów, którymi się nie zajmujemy, ciekawe są takie odpalenia komuś, na przykład słowami ciąg się, czyli tutaj to są oczywiście cytaty z polszczyzny ostatniego trzydziestolecia, powiedzielibyśmy, a nie ostatniego trzydziestolecia wieku XIX, ale jest to czasem taki intertekstualny żart.
1: No i jest zabawnie, prawda? Może i dobrze, że jest zabawnie, chociaż na tym polu. Do tych właśnie zabaw językowych w nowej serialowej lalce jeszcze wrócimy, Kasiu, prawda, po 11.
0: Tak, Dariusz mówi prawdę. Zapraszamy serdecznie. Tymczasem fragment sonaty fortepianowej A dur Mozarta i Christian Zacharias.

0: Humoreska Dworzaka. Na koniec tej godziny programu zbliża się 11:00. Za chwilę kolejne fakty w RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
6: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
0: Jest 11:00, jest z nami Grzegorz Jasiński, zatem czas na fakty RMF Classic.
13: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Do mieszkańców Lubelszczyzny rozesłano SMS-y z odwołaniem alertu. Zapewniono, że nie ma zagrożenia na terenie Polski. Pijanego zastępcę prokuratora okręgowego z Opola za kółkiem zatrzymali policjanci. Mężczyzna wpadł na Podkarpaciu, informuje reporter RMF FM. Jak do tego doszło?
14: Ktoś zadzwonił na numer alarmowy, że autostradą A4 porusza się samochód, którego kierowca może być kompletnie pijany. Do akcji ruszyli policjanci z Przeworska. Zatrzymali osobową kije. Okazało się, że 53-letni kierowca jest kompletnie pijany. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Podczas kontroli mężczyzna powiadomił, że jest prokuratorem. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Powiadomiono jego przełożonego. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Jak się dowiedziałem, sprawę ma przejąć Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.
13: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada.
5: Oparte na faktach.
13: Iran znajduje się pod coraz większą presją gospodarczą w związku z blokadą cieśniny Ormuz. Według gazety The Wall Street Journal eksport ropy z państw Zatoki Perskiej spadł do około 80% poziomu sprzed wojny, podczas gdy Iran praktycznie nie może tą drogą transportować własnej ropy. Zdaniem iranisty i politologa Jakuba Gajdy sytuacja gospodarcza Iranu może w najbliższych tygodniach jeszcze bardziej się pogorszyć, jeśli Teheran nie otrzyma od Stanów Zjednoczonych zgody na odblokowanie eksportu przez Ormuz.
15: Jeżeli ona rzeczywiście nie nadejdzie, bądź nadejdzie i będzie negatywna, no to wówczas sytuacja Iranu bardzo mocno się skomplikuje, zwłaszcza, że poza cieśniną Ormuz ilość irańskiej ropy, którą jeszcze Iran może sprzedawać, jest stosunkowo niewielka. Ona się kurczy.
13: Irańskie władze deklarują gotowość do rozmów z Waszyngtonem, ale pod warunkiem, że negocjacje będą prowadzone na równych zasadach. Wracamy do kraju. Teatr Wielki w Łodzi zapowiedział świętowanie swego 60-lecia. Nie zabraknie nawet balu.
16: Balu z prawdziwego zdarzenia. Takiego, w którym poza oczywiście pokazem artystycznym będzie okazja, żeby samemu ubrać się w strój wieczorowy, suknie i smokingi czy fraki, których na co dzień nie mamy kiedy założyć, a tu będzie do tego doskonała okazja.
13: Zapowiada nowy dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi, Rafał Kłoczko. Złe nawyki żywieniowe, brak ruchu, palenie papierosów – to wszystko prowadzi do chorób układu sercowo-naczyniowego. O sercu mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach. Zawał zwykle pojawia się niespodziewanie. Pan Marcin poczuł się źle na porannym spacerze z psem.
17: Na spacerze z psem coś niepokojącego już było. Poty, później pieczenie w klatce, wtedy już w głowie zaświtało, że obrót do domu i po pogotowie trzeba dzwonić, bo coś jest nie tak. Karetka przyjechała, to już znowu następne dolegliwości, to straszny ból w plecach. Bardzo szybko wylądowałem tutaj, w tym szpitalu. Szybkość, cała reakcja spowodowała to, że nie mam na chwilę obecną uszkodzonego serca.
18: Nie miał pan wcześniej żadnych problemów?
17: Nic. To się nawarstwiło przez całe moje życie, z tego co się dowiedziałem. Cały tryb życia, jedzenie, palenie papierosów, które rzuciłem w lutym. Jednak i tak mnie dopadło, bo to było nagromadzone sprzed lat.
13: Z pacjentem Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek, a nasz ekspert profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w tym ośrodku, jeszcze przez pół godziny będzie odpowiadał na pytania słuchaczy pod numerem 12 200 0010.
0: O 12 kolejne fakty w RMF Classic zapraszamy. Teraz jeszcze prognoza pogody.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: I kolejny piękny dzień przed nami. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie niebo bezchmurne. A temperatura maksymalna dziś od 17 stopni na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich przez 20-21 w centrum do 24 na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany w górach i na Pomorzu Zachodnim. Miejscami porywisty, przeważnie południowo-wschodni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
20: RMF Classic. Zatrzymaj się i posłuchaj.
21: Cześć, mówi Edyta Górniak.
22: Hi, I'm Kylie Minogue.
21: Z tej strony Natalia Kukulska.
23: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka z filmu Wabank w RMF Classic. Jest 12,5 minuty po godzinie 11. Katarzyna Chnat, witam ponownie. Trwa nasza radiowa zabawa osadzona w świecie lalki Bolesława Prusa. Mamy kolejne pytanie konkursowe. No i dziś znów ktoś z Was zgarnie nasz zestaw nagród. No i mamy też inne propozycje, bo jak wiecie, rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnej edycji Dnia Muzyki Filmowej. No i z tej okazji mamy też konkurs na filmowy cover wszechczasów. Opowiem o tym więcej po godzinie 12. Na razie zapraszam do świata lalki.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
0: No i czas na pytanie konkursowe, które teraz właśnie przypomnę dla tych, którzy biorą udział w zabawie. A dzisiejsze pytanie brzmi: Maleski i jego koledzy z kamienicy słynęli z beztroskiego i nieco szalonego stylu życia. Jakie współczesne wyzwanie studenckie lub projekt uczelniany byłby dla nich idealnym zajęciem? Macie pomysł na kreatywną odpowiedź na to pytanie? No to nie czekajcie, piszcie, wypełniajcie formularz i zgłaszajcie się do naszej zabawy. Nagrody czekają, a finał około 12:30. Szczegóły i formularz konkursowy znajdziecie na stronie rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Siedzimy w łóżku i czytamy.
2: Gotujemy pyszne rzeczy.
3: Kupujemy bilety do kina.
1: Sprzątamy.
3: No, choć odrobinę.
4: Majsterkujemy.
5: Idziemy na spacer.
4: Lub na zakupy.
2: To nic nie robimy.
6: I to też jest plan. W końcu mamy czas wolny. Już w sobotę po 9:00 w RMF Classic.
7: Reklama.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę.
7: Życzę sobie

0: sportowy.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Po reklamie.

Uwertura z opery Carmen Georges'a Bizeta już za chwilę zagra w RMF Classic Orkiestra Opery Bawarskiej, którą poprowadzi Giuseppe Sinopoli, a teraz posłuchamy fragmentu z opery Rinaldo Georga Friedricha Händla. To będzie wykonanie Symfonii Warszawia, którą prowadzi oboista Albrecht Meyer.

0: To była uwertura z opery Carmen Georges'a Bizeta w RMF Classic, a my wracamy do ciekawostek ze świata lalki. Dzisiaj przyglądamy się m.in. językowi serialu Lalka. A więcej informacji w tym temacie ma dla nas Dariusz Stańczuk. Cześć Darku, witam cię ponownie.
1: Witam ponownie, Kasiu, państwa. Chętnie przekażę te informacje.
0: No to zapraszamy.
2: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: W dniu premiery nowej kinowej lalki wracamy jeszcze, jako się rzekło, do nowego serialu, który do opowieści Prusa sięga, chociaż dość wybiórczo już zaczęliśmy to zaznaczać. Język powieści Prusa versus język nowego serialu. Na ten właśnie temat wypowiedział się językoznawca Artur Czesak. Rozmawiamy o udanych, no i o tych też mniej fortunnych zabiegach twórców serialu.
3: Wydaje mi się, że to raczej jest błąd twórców list dialogowych, aniżeli wspaniała stylizacja językowa, że na początku tłumaczy Florentyna przyjętej Mariannie: tymi schodami chodzi państwo. Bo przecież powinno być chodzą państwo.
1: Tak jest.
3: I gdyby to Marianna, kobieta nie z arystokracji bynajmniej, tak powiedziała, to byłaby to udatna stylizacja językowa, a tak to chyba jest językowy kiks. Myślę, że walorem serialu jest kwestia nowych zjawisk i tej arystokracji, która jest taka zakonserwowana, nieco jak z preparatu w słoju jakimś, że nawet nie jest ktoś w stanie powtórzyć trudnego słowa i pojawia się emancypacyzm. To jest świetne spostrzeżenie. Bardzo często tak nowe wyrazy są z trudem przyswajane przez pokolenie starsze, czy też osoby o takim dość konserwatywnym poglądzie na świat. Więc tutaj, w przeciwieństwie do schodów i państwa, jest to duży plus językowy. Czerpanie z języka dziecięcego w dyskursie erotycznym, czyli ałka w uszku, jest bardzo ciekawym pomysłem, chociaż...
1: Tak, kolejny kwiatuszek serialowy.
3: Myślę, że to jest walor językowy, że ta polszczyzna jest zrozumiała, ale nie XIX-wieczna i ten walor równocześnie możemy uznać za mankament, bo dla wielu z nas, w tym dla znawców języka polskiego i tłumaczy na przykład, z którymi rozmawiałem, to właśnie twórczość Prusa stanowi taki rdzeń polszczyzny literackiej, już stabilnej, sprawnej, nowoczesnej, a w serialu się nam to spłaszczyło, trochę poszło w stronę komedii, może nie aż tak jak 1670, również śledzony serial o przeszłości Polski w kilku cudzysłowach, ale myślę, że tutaj to bogactwo i precyzja zarazem języka Prusa trochę zostało zniwelowane.
1: Co nie zmienia faktu, że ta nowa serialowa lalka do wielu widzów właśnie przemawia.
0: No tak, to prawda. Do lalkowych tematów jeszcze będziemy wracać. Darek pojawi się tu pewnie znów niebawem, a my tymczasem z XIX-wiecznej Warszawy przenosimy się na Dziki Zachód. Muzyka Ennio Morricone w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek tej fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.

0: Słuchaliśmy fragmentu muzyki z serialu Bridgertonowie, bo muzyki z tych kostiumowych produkcji u nas sporo, poza tym lalka rządzi na naszej antenie i serialowa, i filmowa, i literacka.
1: Witajcie w świecie lalki. RMF Classic zaprasza do Warszawy z końca XIX wieku.
0: A ja wam przypomnę jeszcze dzisiejsze pytanie konkursowe, no bo to już ostatnie minuty na to, żeby zgłosić się do naszej zabawy. A dzisiejsze pytanie brzmi: student Maleski i jego koledzy z kamienicy słynęli z beztroskiego i nieco szalonego stylu życia. Jakie współczesne wyzwanie studenckie lub projekt uczelniany byłby dla nich idealnym zajęciem? Zastanówcie się, napiszcie odpowiedź i wyślijcie do nas przez formularz konkursowy, który znajdziecie na stronie rmfclassic.pl. Finał około 12:30. Serdecznie zapraszam. Teraz na naszej antenie Czesław Niemen i Sen o Warszawie.

0: Seno w Warszawie, Czesława Niemena kończy tę godzinę programu w RMF Classic. 3 minuty zostały do 12, a to znaczy, że już za te 3 minuty kolejne fakty w RMF Classic. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Już prawie 12, a w studiu faktów jest z nami Grzegorz Jasiński, zatem zapraszamy na fakty RMF Classic w samo południe.
10: Po analizie decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Mercosuru będziemy rozważać kolejne kroki prawne, usłyszał w resorcie rolnictwa dziennikarz RMF FM. Wczoraj, przypomnijmy, Trybunał odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej. Z resortem rolnictwa nad odpowiedzią do TSUE będzie pracować Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort dyplomacji analizuje teraz m.in., czy możliwe jest zażalenie od wczorajszej decyzji Unijnego Trybunału, która, jak podkreśla wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka, dotyczy jedynie środka tymczasowego. Nie przesądza jeszcze o wyniku głównej skargi Polski na umowę.
11: To odrzucenie tego pojedynczego wniosku nie skutkuje odrzuceniem całej skargi i cała skarga jest podtrzymywana. Natomiast co do ustosunkowania się do odrzucenia tego wniosku, to w tej chwili jest to analizowane.
10: W uzasadnieniu TSUE czytamy, że Polska nie dostarczyła konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia i nieuchronności poważnej i nieodwracalnej szkody dla polskiego rolnictwa. W faktach teraz straty Jastrzębskiej Spółki Węglowej w pierwszym półroczu tego roku. Firma właśnie opublikowała swoje wyniki za ten okres. Spółka opracowała specjalny plan, który obejmuje 9 najbliższych lat. Jakie są konkretne dane?
12: Pierwsze półrocze tego roku to nieco ponad 1 000 000 000 zł strat, ale to znacząco mniej niż w podobnym okresie ubiegłego roku. Wtedy bowiem straty wyniosły nieco ponad 2 miliardy złotych, a w całym ubiegłym roku to było ponad 6 miliardów. Dla porównania, rekordowy dla spółki był rok 2022, kiedy to firma miała ponad 7 miliardów złotych zysku. Wpływ na to miały wówczas bardzo wysokie ceny koksu i węgla na światowych rynkach, a to było po agresji Rosji na Ukrainę, kiedy ceny te zaczęły gwałtownie spadać. Już 2 lata później spółka miała 7 miliardów miliardów złotych strat.
10: Przypomina nasz reporter Marcin Buczek.
2: RMF Classic. Poznaj fakty.
10: Piłkarz reprezentacji Polski Arkadiusz Milik odpowie za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych w centrum Warszawy. Policjanci w zeszły piątek zatrzymali jego samochód tuż po popełnieniu wykroczenia. Po chwili rozmowy piłkarz bez mandatu odjechał. Jak się jednak okazało, po analizie nagrań z kamer policjantów, piłkarz kilka skrzyżowań dalej przejechał na czerwonym świetle, czego funkcjonariusze na miejscu nie zauważyli. Dlatego policjanci chcą teraz ukarania Milika za wszystkie wykroczenia.
5: Zgromadzony materiał będzie podstawą do skierowania do właściwego sądu wniosku o ukaranie kierowcy.
10: Tłumaczy Jakub Pacyniak z warszawskiej policji. Za samo wyprzedzanie na pasach piłkarz powinien dostać 15 punktów karnych i 1500 zł mandatu. Teraz o karze dla niego zdecyduje sąd. Sam Arkadiusz Milik do sprawy się nie odniósł. W kinach można już od dziś oglądać Lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. W Izabelę Łęcką wcieliła się, a dokładnie w rolę Izabeli Łęckiej wcieliła się Kamila Urzędowska. Tak opowiada o tej postaci.
13: Ta dziewczyna ma całe morze swoich emocji, swoich doświadczeń, swoich zawodów i problemów, z którymi się mierzy. Ojciec hazardzista, ojciec, który kłamie, manipuluje, ciotka, która na nią napiera. Każdy ma wobec Izabeli pewne oczekiwania.
10: Czy Lalka spełni oczekiwania widzów? Już można się przekonać na własne oczy. Ponad 1 100 000 biletów sprzedano od połowy kwietnia do dziś na Molo w Sopocie. Od jutra wejście na to najdłuższe drewniane molo w Polsce będzie darmowe. Dziś na pomoście sporo spacerowiczów.
14: Jest tak spokojnie i tak można trochę pobyć z morzem, tak powdychać świeże powietrze.
15: Państwo powolnym krokiem przemierzacie molo.
16: To jest nasz pierwszy krok w Sopocie, także pierwszy raz jesteśmy i zaczynamy od mola.
15: Co najbardziej przyciąga wzrok? Widok klifu w Gdyni czy portu w Gdańsku?
17: Obie są piękne.
16: Najbardziej wzrok przykuwa chyba jednak widok Sopotu.
10: Te widoki wraz z turystami podziwiał w słonecznym Sopocie reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
0: A z nami w Faktach RMF Classic od rana był Grzegorz Jasiński. Wielkie dzięki.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: A dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na południowym wschodzie miejscami, niebo bezchmurne. Na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 21-22 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni. Jutro będzie podobnie, słonecznie i dość ciepło, więc korzystajmy z tej pięknej jesiennej pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
18: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
19: Piotr Beczoła.
20: It's your friend Lang Lang.
21: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

0: Muzyka z filmu Rocky doładowała nas energetycznie. Jest 10 minut po 12, trwa program Świat z Lalki w RMF Classic. Niebawem finał naszego konkursu i rozdanie nagród. A teraz opowiem Wam o kolejnej konkursowej propozycji dla Was.
1: Pokaż, co Ci w duszy gra. Twój filmowy cover w RMF Classic.
0: Już za niecały miesiąc, 27 października, świętować będziemy kolejny Dzień Muzyki Filmowej. No i z tej okazji, jak już wiecie, ruszyła druga edycja konkursu Twój filmowy cover w RMF Classic. W tym roku mamy dla Was aż 3 nagrody. To vouchery o wartości 20, 10 i 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Przewodniczącą jury będzie jedyna i niepowtarzalna Kaja. No i przypomnijmy, rok temu zwyciężył Max, który wykonał cover I'm Just Ken z filmu Barbie. Posłuchajcie, jak to się stało, że wziął udział w konkursie.
2: To było tak, że ja często brałem udziały w konkursie z moją żoną i też nasi przyjaciele brali w różnych konkursach udział i postanowiliśmy, że tym razem po prostu połączymy siły i generalnie sama tematyka też była bardzo ciekawa, no bo mamy filmy, mamy muzykę, więc czego chcieć więcej.
3: Jak się przygotowywałeś? Bo rozumiem, że od tego impulsu, gdzie zobaczyłeś ogłoszenie, że jest konkurs twój filmowy cover, zacząłeś już myśleć o czymś. Czy w ogóle I'm Just Ken było pierwszym takim wyborem? Jak się przygotowywałeś do wykonania tego utworu?
2: Pierwszą propozycją było Stayin' Alive. Tak wszyscy znamy Gorączka Sobotniej Nocy. Co nie poszło, to że głos jest trochę, mam wrażenie, za niski i ten falset brzmiał troszkę jak myszka Miki.
3: Rozumiem.
2: Więc ta koncepcja się trochę zmieniła. Jeśli chodzi o przygotowanie, to w momencie, kiedy ta praca się zaczęła, wpłynęły już pierwsze zgłoszenia. No i ten poziom był naprawdę już wtedy bardzo wysoki. I wniosek był taki, że trzeba naprawdę się postarać. I tutaj, tak jak wspomniałem, po prostu połączyliśmy siły i to było jak w grze RPG, tutaj może trochę nawiązując do Stranger Things, że po prostu każdy z ekipy miał jakąś specjalną gdzieś tam zdolność. I wiedząc, że ten poziom jest wysoki, po prostu postawiliśmy wszystko na jedną kartę, all in. To w ogóle było też bardzo ciężkie, żeby w minucie znaleźć taką piosenkę, taki fragment muzyki, który faktycznie w tej minucie będzie spójny i który w tej minucie się zamknie. Całe szczęście się udało. Jeszcze w ramach tych przygotowań kolega Maciek ogarnął muzykę. Patryk po prostu przyniósł dwie takie wielkie siaty z różnymi właśnie kostiumami, rekwizytami. Też moja żona specjalnie pojechała do swojego znajomego z pracy, który miał kowbojki. No i też był tata Maćka, który pięknie zagrał na saksofonie. I właściwie to była taka improwizacja, której nagranie trwało chyba bodaj kilka minut, a było taką wisienką na torcie od strony muzycznej.
0: Tak właśnie było rok temu, a wy również możecie, jak Max, wygrać voucher na swoją podróż marzeń. Wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego i wrzucicie go na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic i dodać odpowiednie hashtagi, a wszystkie szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl oraz w naszych social mediach. Na wasze zgłoszenia czekamy do 18 października. Serdecznie zapraszam, bo zabawa jest naprawdę fantastyczna. No a my mamy dużą przyjemność później w odsłuchiwaniu i oglądaniu waszych zgłoszeń. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy w tym roku wezmą udział w zabawie. U nas największych przebojów muzyki filmowej mamy pod dostatkiem aktualnie piosenka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Batman Forever.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
2: Reklama.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie. Jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. Wracamy teraz do naszych muzycznych propozycji, a za chwilę u nas fragment koncertu fletowego C-dur Vivaldiego. To będzie wykonanie Akademii Montis Regalis, którą poprowadzi flecista Bartold Kuyken. Teraz natomiast Romeo Julia Sergiusza Prokofiewa we fragmencie i wykonanie orkiestry Concert Hebau, którą poprowadzi Myung-Kun Chang.

0: był fragment koncertu fletowego C-dur Antonio Vivaldiego w RMF Classic. A u nas nastał czas, w którym wyłaniamy zwycięzcę kolejnej odsłony konkursu Świat z lalki i wręczamy nagrody. Kogo dziś obdarujemy? Zaraz wszystko się okaże.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Bardzo dużo ciekawych zgłoszeń przyszło dzisiaj w naszym konkursie. Miałam duży problem, żeby wyłonić zwycięzcę, ale udało się. Jest to pani Patrycja, której odpowiedź bardzo rozbudowana pojawiła się w naszym formularzu. Nie jestem w stanie państwu przeczytać wszystkiego, ale pani Patrycja proponuje, żeby Maleski i jego koledzy z kamienicy wygrali konkurs, zgłaszając go pod szyldem Bratniej Pomocy, studenckiej organizacji samopomocowej. Projekt pod tytułem Metodologia unikania eksmisji, praktyczny poradnik obrony lokatorskiej. Ta trójka stworzyła genialną strategię walki z chciwymi właścicielami kamienic pokroju baronowej krzeszowskiej. I tutaj cała metodologia została opisana, bardzo to jest ciekawe. Pani Patrycjo, dziękuję serdecznie. No i cóż, mogę tylko powiedzieć, gratuluję, bo wygrywa pani dzisiejszą odsłonę konkursu, no i mamy dla pani nagrody.
2: Bardzo dziękuję. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, pisząc tą odpowiedź, że uda mi się wygrać. Wygrać tutaj od państwa nagrodę. Jestem szczerze zaskoczona i bardzo mi miło. Dziękuję, że ta praca została doceniona.
0: Cieszę się bardzo, że udało nam się pani sprawić radość dzisiaj. Jest pani większą fanką literatury, czy filmu, czy serialu, jeżeli chodzi o lalkę?
2: Przyznam się szczerze, że filmu jeszcze nie oglądałam.
0: No tak.
2: Na jutro. Mm-hmm. Natomiast serial jest dosyć nowatorski, jest innym spojrzeniem na powieść Bolesława Prusa. Myślę, że jest równie ciekawy, warty zobaczenia, natomiast jednak myślę, że wybieram klasykę, czyli samą powieść.
0: To będzie okazja, żeby wrócić do tego tekstu, bo my pani wyślemy piękne kolekcjonerskie wydanie lalki Bolesława Prusa. A jak już pani wybierze się do kina na film, to życzę miłych wrażeń. Ja też czekam na moment, kiedy będę mogła się do kina wybrać. Wszystkiego dobrego życzę i pozdrawiam serdecznie.
2: Bardzo dziękuję.
0: I tak oto kolejny finał konkursu za nami. Na kolejną odsłonę naszej zabawy zapraszam znów jutro po 10:00. Zerkajcie też na naszą stronę internetową, tam wszystkie konkursowe szczegóły. A my wracamy teraz do muzyki. Już za chwilę u nas piosenka duetu Roxette ze ścieżki dźwiękowej do filmu Pretty Woman. A teraz posłuchamy fragmentu soundtracku z filmu Tańczący z wilkami.

0: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj!
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o pieniądze na zakupy.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Po reklamie.

Koncert skrzypcowy E-dur Jana Sebastiana Bacha. We fragmencie grała Academy of St. Martin de Flix, którą prowadził od skrzypiec Gidon Kremer. Słuchacie RMF Classic. 8 minut zostało do 13. Finał konkursu lalkowego już za nami, nagrody rozdane, a ja czekam na wolną chwilę, żeby wybrać się do kina na filmową wersję lalki. Opinie znawców i twórców tego filmu będą się pojawiały na naszej antenie. Zapraszam do pozostania razem z nami, a o godzinie 13.30 zapraszam na ciąg dalszy wersji, którą z oryginału lalki Prusa czytał będzie Andrzej Seweryn. Do tego czasu mamy jeszcze sporo muzycznych propozycji dla Was. Za moment Howard Shore, jego muzyka z Władcy Pierścieni, a teraz zagramy fragment soundtracku z filmu Spider-Man. Całkiem nowy dzień. To jest świetna piosenka.

0: Koła Trzori, muzyka z Władcy Pierścieni, kończy tę godzinę programu, a z nami jest już Marlena Chudzio.
1: Dzień dobry.
0: Co nam szykujesz na 13?
1: Bardzo poważny incydent na pokładzie samolotu linii Fly Dubai. Prawdopodobnie jeden z pilotów chciał rozbić maszynę.
0: Szczegóły za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowie.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Po reklamie.
5: Jest 13 i czas na najświeższe fakty w RMF Classic. Ma je dla nas Marlena Chudzio.
6: Jeden z pilotów samolotu linii Fly Dubai zamierzał rozbić maszynę, która została przekierowana do Arabii Saudyjskiej. Takie informacje podają izraelskie media. Jak relacjonował w rozmowie z Washington Post jeden z pasażerów, pilot dźgnął nożem drugiego pilota i próbował wyrzucić go z kokpitu. W tym czasie maszyna zaczęła gwałtownie tracić wysokość. Według relacji świadka na pokładzie wybuchła panika. Pasażerowie siedzący w przedniej części samolotu natychmiast rzucili się do kokpitu, by powstrzymać napastnika. Maszyna wylądowała już w Arabii Saudyjskiej. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Obaj piloci trafili do szpitala. Według informacji sprzed chwili, drugi samolot linii Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu zmienił trasę i wraca do Dubaju. Sprawę opisujemy na rmf24.pl. Policja zatrzymała 46-latka podejrzanego o podłożenie butli z łatwopalną cieczą przed jedną z firm w Elblągu. W faktach reporter Piotr Błakowski. Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty w tej sprawie. Jakie?
7: Tak, chodzi o spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. 47-latek to były pracownik firmy, zwolniony ponad rok temu. Policjantom miał się przyznać do umieszczenia butli z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym. Miało to być świadome działanie wymierzone w byłego pracodawcę. Przypomnę, na dnie wspomnianych butli leżały baterie, z których na zewnątrz wystawały kable. Służby uznały, że cała konstrukcja była niebezpieczna.
6: Jeszcze 30 lat temu pacjentowi po zawale lekarze zalecali leżenie, nawet przez 2-3 tygodnie. Dziś dąży się do szybkiego powrotu do aktywności. Służy temu między innymi finansowany przez NFZ program kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale. Obejmuje on między innymi rehabilitację.
8: Taka rehabilitacja zredukuje 3 tygodnie, w trakcie której w sposób kontrolowany stopniowo zwiększamy obciążenie wysiłkiem fizycznym w takich bezpiecznych warunkach, ponieważ ruch jest jednym z podstawowych elementów prewencji również, tak, czyli zapobiegania ponownemu zawałowi serca. Od tych sprzed 30 lat zaleceń, żeby leżeć, my teraz mamy zalecenie, żeby szybko leczyć, żeby ten pacjent wrócił do normalnego życia, pracy i cieszenia się życiem.
9: Trzeba prowadzić zdrowy styl życia. Uprawiać sport, niewyczynowo oczywiście. Ja wiedziałem o tym, bo się już o tym obczytałem, będąc tutaj. Jeszcze to profesorowie potwierdzili.
10: Niecały tydzień w szpitalu pan wychodzi.
9: Tak, wychodzę szczęśliwy, zadowolony z opieki, że uratowali mnie, bo ich o to prosiłem, bo w karetce jak jechałem, to nawet mówiłem, ratujcie mnie.
6: Profesorem Maciejem Wybrańcem, kardiologiem z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu oraz panem Marcinem, pacjentem tego ośrodka, rozmawiała Anna Kropaczek. Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Serca.
11: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
6: Teatr Wielki w Łodzi zapowiedział świętowanie swojego 60-lecia. Widzów zaprosi na bal, który będzie okazją do założenia przepięknych kreacji. Podkreślona będzie też łódzka tożsamość.
12: Ale to na czym nam zależy najbardziej? Po skupienie się na tym, gdzie jesteśmy, czyli jesteśmy w Łodzi i budujemy tożsamość Łodzi, która jest oczywiście związana w dużej mierze z filmem. Stąd też będziemy koncentrować się w dużej mierze na muzyce filmowej, ale tej klasycznej, czyli muzyka Kilara i innych kompozytorów muzyki filmowej, więc Waltz Trendowatej, Polonez pana Tadeusza czy Mazur z Zemsty oczywiście się pojawią.
6: Zdradził nowy dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi, Rafał Kłoczko. A za godzinę w faktach między innymi o innym jubileuszu jazzowym.
5: Zapraszamy już o 14.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6 dni.pl.
5: Tymczasem mamy pogodne popołudnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami niebo bezchmurne, szczególnie na południowym wschodzie. A na termometrach teraz 18-19 stopni w większości regionów, najcieplej na południowym zachodzie i na zachodzie 23-24 stopnie. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, przeważnie południowo-wschodni. Noc też będzie pogodna, ale chłodniejsza, a jutro kolejny piękny dzień.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
14: RMF Classic i wszystko gra.
15: Pozdrawiam, Artur Andrus.
16: Alicja Majewska.
17: Marek Kondrat.
18: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
14: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Soul Bossa Nova z filmu Quincy, 12 minut po godzinie 13 w RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa u nas cały czas, a w międzyczasie opowiadamy też o ciekawych wydarzeniach kulturalnych. No i dzisiaj chcę Wam jeszcze przypomnieć, że w Muzeum Villa Lafleur w Konstancinie Jeziornie trwa ciekawa wystawa, którą polecamy. To ekspozycja pod tytułem Mela Mutter – Współodczuwanie świata, która poświęcona jest wybitnej malarce związanej ze szkołą paryską, no i jednej z najważniejszych polskich artystek XX wieku. Wystawę już można oglądać, będzie czynna do końca lutego przyszłego roku, a my niebawem powiemy o tym wydarzeniu nieco więcej. Tymczasem zapraszam jeszcze do Świata Lalki, bo w tej godzinie czeka nas kolejny fragment powieści Prusa w interpretacji Andrzeja Seweryna. To o 13.30. Bądźcie z nami. Tymczasem na naszej antenie już za chwilę muzyka z serialu 1670, a teraz kompozycja Hansa Zimmera. To z filmu Incepcja.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kochała cała Polska.
2: To był bardzo dobry człowiek. On miał tyle serca, ile ważył.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. O legendarnym kompozytorze i jego twórczości porozmawiamy ze specjalnymi gośćmi z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Miał pogodę ducha, którą wyczuwało się w każdej nucie, którą grał. Te jego piosenki, prawie wszystkie są bardzo optymistyczne, radosne.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Premiera już jutro o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

25 minut po godzinie 13. Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową, która umila nam czas. Niebawem temat serialu 07. Zgłoś się wcześniej. Galop piekielny z Orfeusza w piekle Jacques'a Offenbacha i orkiestra opery liońskiej, którą poprowadzi Mark Minkowski. A teraz posłuchamy słynnego kanonu de Dur Jana Pachelbela. Wśród muzyków na skrzypcach m.in. Daniel Hope.

0: Galop piekielny z Orfeusza w piekle Jacques'a Offenbacha to za nami. Jest 13.31, a więc pora na lalkę Bolesława Prusa, którą na naszej antenie prezentuje Andrzej Seweryn. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. Pani Stawska z matką i córeczką zajmowały lokal w oficynie. Drzwi otworzyła służąca, a następnie przyjęła nas starsza pani. Zapewne pan nie wie o naszym zmartwieniu, rzekła poważna dama, zwracając się do mnie. Mój zięć przed 4 laty miał bardzo przykrą sprawę. Najniesłuszniej. Zamordowano tu jakąś straszną lichwiarkę. Dosyć, że ktoś z bliskich ostrzegł go, że na niego pada posądzenie. Najniewinniej, panie Rzecki, wtrącił eks-obywatel. No i on, biedak, uciekł za granicę. W roku zeszłym znalazł się istotny morderca, ogłoszono niewinność Ludwika, ale i cóż, kiedy on już od 2 lat nie pisał. Tu pochyliła się do mnie z fotelu i rzekła szeptem: Helenka, córka moja, panie, rujnuje się na ogłoszenia po zagranicznych pismach, a tu nic i nic. Kobieta młoda, panie... Rzecki, podpowiedział Wirski. Skrzypnęły drzwi i wbiegła mała dziewczynka z drutami w ręku. Proszę babci, zawołała, ja nigdy nie skończę kaftanika dla mojej lalki. Nadejdzie zima i moja lalka nie będzie miała w czym wyjść na ulicę. Babcia, przepraszając nas, wzięła włóczkę i druty, a w tej chwili weszła do salonu pani Stawska. Muszę sobie przyznać, że ja na jej widok zachowałem się z godnością, ale Wirski zupełnie stracił głowę. Zerwał się z krzesła jak student, zapiął surdut jeszcze na jeden guzik, zarumienił się i zaczął bełkotać. Pozwoli pani zaprezentować sobie pan Rzecki, plenipotent naszego gospodarza. Bardzo mi przyjemnie, odpowiedziała pani Stawska, kłaniając mi się ze spuszczonymi oczyma. Ale silny rumieniec i ślad obawy na jej twarzy upewniły mnie, że nie jestem przyjemnym gościem. Poczekaj, myślę, i wyobraziłem sobie, że na moim miejscu jest w tym pokoju Wokulski. Poczekaj, zaraz cię przekonam, że nie masz się nas czego lękać. I przybrawszy bardzo surowy wyraz twarzy, odezwałem się: Panie, dawno mieszkają w tym domu? 5 lat, odpowiada pani Stawska, rumieniąc się jeszcze mocniej. Jej matka aż drgnęła na fotelu. Jesteśmy, dodała jeszcze ciszej, jesteśmy winne panom za Lipiec. Zachmurzyłem się jak Lucyper i nabrawszy tyle tchu, ile było powietrza w mieszkaniu, rzekłem: nic, panie, nie są nam winne do października. Właśnie Stach, to jest pan Wokulski, pisze mi, że to istny rozbój brać 300 rubli za 3 pokoje na tej ulicy. Pan Wokulski nie może pozwolić na podobne zdzierstwo i kazał mi zawiadomić panie, że ten lokal od października będzie do wynajęcia za 200 rubli. Rządca aż posunął się w tył z fotelem. Staruszka złożyła ręce, a pani Stawska patrzyła na mnie wielkimi oczyma. Przysięgam, że gdybym był Wokulskim, oświadczyłbym się jej na poczekaniu. Zasłoniła twarz chustką i wybiegła do swego pokoju. Płacz sobie, płacz, mówiła grożąc za nią rozdrażniona staruszka. Takie łzy, chociaż bolesne, lepsze są od tych, które co dzień wylewasz. Pani, rzekłem na odchodnym, nim rok upłynie, przyniosę wiadomość o jej zięciu. A może... Szepnąłem z mimowolnym uśmiechem. Sprawy ułożą się tak, że wszyscy będziemy zadowoleni. Wszyscy, nawet ci, których tu nie ma. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gdy dzień w pracy zaczyna się dłużyć, gdy męczy cię już biurowy ruch, gdy zrobił się korek po kawę z ekspresu, masz godzinę szczytu w RMF Classic. Godzina szczytu. Tu możesz na chwilę przystanąć i się zasłuchać. Już dziś po 14:00 specjalne pasmo muzyczne. Tylko w RMF Classic.
2: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
3: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18:00 w RMF Classic.
8: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
13: Nie, jakie to składniki?
14: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
13: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
14: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Po reklamie.

The Sound of Silence wybrzmiało, a wysłuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. Za chwilę u nas jeszcze dźwięki z produkcji pod tytułem Totalna Magia 2, za którą odpowiada Rupert Gregson-Williams, a potem jeszcze piosenka z filmu Dirty Dancing. Natomiast o 14:00 zapraszam na kolejne fakty, po nich sporo dobrej muzyki w godzinie szczytu i puls dnia, a po 15:00 zapowiedzi wydarzeń kulturalnych.

wieści naszych korespondentów, no i pewnie kolejne ochy i achy nad filmem Lalka. To wszystko w magazynie Popkultura, który to program dziś poprowadzi dla Was Ula Urzędowska. Ja już się żegnam, dziękuję za wspólny czas od rana, Katarzyna Chnat, i do usłyszenia znów jutro po południu.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Wróżka prawdę ci powie.
11: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
10: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
12: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
0: Po reklamie.
18: Minęła 14, to jest RMF Classic, czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
19: Tajemnicze znalezisko na pociągu towarowym w Białymstoku. Podejrzany ładunek został przymocowany do jednej z cystern. Odkryli go funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei. Na miejsce jadą policjanci z oddziałów kontrterrorystycznych. W związku z akcją służby ewakuowano pracowników stacji benzynowej przy ulicy Kopernika. Foliowy pakunek trzeba sprawdzić pod kątem pirotechnicznym. Najpierw jednak wagon musi zostać odczepiony od reszty składu. Wiadomo, że pociąg przyjechał z Suwałk 25 września. Zaskakujący zwrot w sprawie 5 mężczyzn aresztowanych w pobliżu brytyjskiej bazy wojskowej Fairford. Okazuje się, że wszyscy to Brytyjczycy. Zwolniono ich za kaucją. Teraz w faktach nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frimorgan. Na czym ten zwrot ma polegać?
20: Jak ustaliło BBC, to jeden z 5 mężczyzn jako pierwszy zaalarmował policję, a zrobił to na godzinę przed zgłoszeniem wykonanym przez przypadkową osobę, która zauważyła we wsi nieopodal bazy zamaskowanych mężczyzn. Kilkanaście minut później zostali oni ujęci przez uzbrojonych policjantów. Wiadomo, że cała piątka to młodzi Brytyjczycy. W ich furgonetkach nie znaleziono materiałów wybuchowych. Mężczyźni zostali zwolnieni za kaucją, co oznacza, że nie ma podstaw, by przypuszczać, że planowali zamach terrorystyczny. Pozostają pytania, czy zbliżając się do bazy w Fairford, byli już na celowniku brytyjskiego kontrwywiadu i w jakim celu tam się znaleźli.
19: Trwa poszukiwanie źródła zanieczyszczenia, które morze wyrzuciło na plażę w Ustce i w okolicznych miejscowościach. Czarne, lepkie grudki, najpewniej substancji ropopochodnej, znaleziono na kilku odcinkach wybrzeża, a Urząd Morski podejrzewa jedną z jednostek. Ma być dziś u niej przeprowadzona kontrola. Kluczowe będzie porównanie próbek ze zbiorników tej jednostki z materiałem zebranym na plaży. Wyniki mają być najwcześniej w piątek. Wtedy będzie można potwierdzić albo wykluczyć, że znaleziono sprawcę. Trwa sprzątanie.
7: Jest to żmudny proces. Drobinki, okruszynki porozciągnięte po całej plaży. Należy za pomocą miotły czy grabi nagarnąć na łopaty, zbierać to do worków i tak przejść, że tak powiem, krok za krokiem cały odcinek.
19: Mówi Robert Budzik, kierownik obwodu ochrony wybrzeża w Ustce, i właśnie tam oczyszczono już około 7 km plaży, a od rowów do Dębina kolejne 3. Polana Kalatówki w Tatrach jest teraz polską stolicą jazzu. Trwa jubileuszowy 30. Jazz Camping na Kalatówkach. To kultowe miejsce dla polskiego jazzu, przyznaje współorganizatorka spotkania i gospodyni hotelu Marta Łukaszczyk.
21: Gdy jak są otwarte szeroko okna, to tutaj jazz się, że tak powiem, niesie po halach. Przez 30 lat bardzo dużo się tu zmieniło. Rzeczywiście ten jazz bardzo tak ewoluował i to jest już taka impreza kultowa, która jest praktycznie taka bardzo rozpoznawalna.
22: Próbowaliście kiedyś policzyć, ilu młodych muzyków jazzowych Kalatówki wychowały?
21: Myślę, że bardzo, bardzo wielu. Nie wymienię, ale to raczej muzycy musieliby się wypowiadać, kto tu zadebiutował.
22: Ale obawiam się, że trzeba by w setkach już to liczyć.
21: Myślę, że może w setkach nie, ale w dziesiątkach na pewno.
19: Usłyszał Maciej Pałachicki. Na tegoroczny festiwal zjechało blisko 30 muzyków jazzowych z całego kraju.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
18: Polska pod wpływem wyżu, zachmurzenie małe i umiarkowane, 17 stopni maksymalnie na północnym wschodzie, około 20 stopni w centrum i 24 stopnie maksymalnie na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, padać raczej nie będzie. Jutro zachmurzenie również umiarkowane i maksymalnie 23 stopnie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
24: Godzina szczytu w RMF Classic. Minęła 14. Teraz już z górki.

0: reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: To Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

Godzina szczytów RMF Classic. Dzień w pracy powoli dobiega końca. Teraz czas dla Ciebie.

0: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
1: Ceny paliw to najczęściej wyszukiwany i komentowany temat dnia. Temat bezpośrednio wpływający na nasze budżety, koszty transportu, ceny towarów. Wyszukujący szukają przede wszystkim konkretów, ile kosztuje paliwo i czy ceny mogą się zmienić. A obok paliw, Dzień Chłopaka to dziś. Wyszukiwania dotyczą życzeń, kartek, memów. Internauci sprawdzają także różnice między Dniem Chłopaka a Dniem Mężczyzny. I gdzieś obok w wyszukiwaniach pojawia się niezmiennie lalka Bolesława Prusa. Mamy serial Pawła Maślony z Sandrą Drzymalską i Tomaszem Szuchartem, a dziś na scenę wkracza lalka w ujęciu filmowym. Premiera kinowa to dziś, reżyseria Maciej Kawalski, w rolach głównych Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński. Zainteresowanie lalką niewątpliwie napędza serial, który wygenerował już olbrzymie emocje i nadal je generuje, a internauci, jak pokazują trendy, szukają informacji o bohaterach i porównują nową adaptację serialową z wcześniejszymi ekranizacjami.
0: Puls dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latają na grzbietach smoków. Walczą na postapokaliptycznych pustkowiach. I zaglądają do przeklętych nadmorskich miasteczek. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Ula Urzędowska prezentują
2: Uniwersum RMF Classic,
1: czyli przegląd największych serialowych hitów i niszowych produkcji, na które warto zwrócić uwagę. Do usłyszenia już w sobotę po 13:00.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
3: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złoty 49 czeka na Ciebie.
8: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Dziś zrobiłeś swoje. Teraz czas na najlepszy punkt programu. Kanapę w domu.

0: reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do stu.
6: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.
13: To jest RMF Classic. Minęła 15. Czas na najważniejsze fakty, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
14: Sąd wydał list żelazny wobec byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. List umożliwia osobie przebywającej za granicą przyjazd do Polski i udział w sprawie bez tymczasowego aresztowania. Sąd uznał, że lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i wyjaśnienie sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach. Dwa poważne wypadki drogowe w Śląskiem. W centrum Żywca poszkodowanych zostało 5 osób, a w Sosnowcu na S1 ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Marcin Buczek zbiera informacje w tej sprawie. Zacznijmy od Żywca. Co tam się stało?
15: To są na razie bardzo wstępne informacje. Wiadomo, że w centrum Żywca zderzyły się 3 samochody. 5 osób zostało zabranych do szpitala, 2 z nich to piesi. Policja na miejscu ustala w tej chwili, jak doszło do tego wypadku. Natomiast na trasie S1 w Sosnowcu auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Trasa od Sosnowca do Dąbrowy Górniczej jest teraz całkowicie zablokowana. Policja wyznacza objazdy, a korek zaczyna się już w miejscu skrzyżowania trasy S1 z autostradą A4.
14: Szwedzkie myśliwce Gripen od października będą chronić polskie niebo. Rząd Szwecji poinformował, że ich maszyny będą wykonywać zadania w ramach misji NATO polegającej na dozorze przestrzeni powietrznej. Samoloty będą chronić węzeł logistyczny w południowo-wschodniej Polsce, wykorzystywany do przekazywania wsparcia wojskowego i cywilnego dla Ukrainy. Po 40 roku życia powinniśmy oznaczyć stężenie cholesterolu we krwi. To ważne, gdy chcemy zadbać o serce. Im wyższy poziom cholesterolu całkowitego i tak zwanego złego cholesterolu, tym większe ryzyko zawału serca.
16: Oprócz tego możemy mówić o tak zwanym dobrym cholesterolu, czyli cholesterolu HDL, który jeżeli jest wysoki, to dobrze, ale to nie wpływa na to, że powinniśmy się czuć spokojni. Tak tylko z tego powodu oczywiście. Natomiast jeżeli ten cholesterol dobry jest niski, to jest czynnik ryzyka. Niektórzy pacjenci mówią, że ja się nie martwię, mam co prawda wysoki całkowity cholesterol, ale ten dobry cholesterol mam wysoki. Chciałbym rozwiać tu wątpliwości. Wysoki poziom cholesterolu HDL nie działa ochronnie.
14: Wyjaśnia profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Więcej mamy na rmf24.pl w artykule Serce pod kontrolą. We Wrocławiu trwają ostatnie przygotowania do premiery musicalu Kościuszko w reżyserii Konrada Imieli z muzyką Grzegorza Rdzaka. To brawurowa opowieść o bohaterze swoich czasów, uwikłanym w wielką historię i przebywającym, wpływającym na pokoleniowe zmiany.
0: Przysięgam w obliczu Boga, całemu narodowi polskiemu.
14: Premiera 3 października w Teatrze Muzycznym Kapitol.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
13: Polska pod wpływem wyżu w polarnej kontynentalnej masie powietrza. Środa więc pogodna, zachmurzenie małe, umiarkowane, a temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum i 24 stopnie na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, padać raczej nie będzie. Jutro podobnie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Ketoluv. Wyzwanie 6dni.pl.
18: RMF Classic. Wśród gwiazd.
19: Hi, my name is Luca.
20: My name is Stepan.
19: And we are two cellos.
21: Hi, this is Max Richter. This is your friend Lang Lang.
22: Jakub Józef Orliński.
23: Aleksander Dębicz.
24: Pozdrawiamy słuchaczy
25: RMF Classic.

0: Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Popołudnie, konkretnie 11 minut po 15, a ja zapraszam. Kalejdoskop kulturalny mieniący się różnymi zdarzeniami, tematami, emocjami i muzyką przygotowany. Ula Urzędowska, dzień dobry, zapraszam. Idziemy razem ścieżką dźwiękową do godziny 18. A w tej godzinie za chwilę łapiemy gorące emocje i recenzje filmowej Lalki. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego dziś ma swoją polską premierę kinową. Zanim pójdziecie do kina, może już dziś wieczorem posłuchajcie, co o filmie powie nasza specjalizująca się w kinie, dziennikarka Magda Juszczyk. Z nowinami ze świata designu przybędzie do nas Dariusz Stańczuk, mamy też płyty Jowity, nowości płytowe omawia i poleca, albo nie poleca, Jowita Dziedzic-Golec. Zapraszam na ścieżce dźwiękowej niebawem muzyka, którą napisał Ennio Morricone, będzie też Marco Beltrami ze swoją muzyką, a teraz fragment ścieżki dźwiękowej filmu Gwiazdozbiór Psa. To jest nowość na naszej antenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zaprasza.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Po reklamie.

0: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: A dzisiejsze wydanie 30 września w dniu premiery kinowej Lalki. W związku z tym pierwszy temat, który w tym całym spektrum popkultury się pojawia, to Magda Juszczyk.
2: Spora odpowiedzialność. Dzień dobry.
1: Która film widziała, ale ma też bliską perspektywę, bo rozmawiała z jego twórcami i aktorami.
2: Nie ukrywam, nawet dziś. Nawet dzisiaj odwiedzają nasze studio i odwiedzać będą, bo chyba lubimy się tarzać wspólnie w tych wszystkich tematach, które bardzo gorączkują.
1: Zwłaszcza na Powiślu na przykład, jeśli chodzi o Lalkę.
2: To prawda, wszyscy się emocjonują bardzo odbiorem Lalki filmowej po tym, co się, jaka dyskusja się przetoczyła wokół produkcji serialowej. Dzisiaj przepięknie, w studiu obok, za twoimi plecami, Mateusz Damiński opowiadał o tym prawie do tego dobra narodowego, jakim jest Lalka i do tych rozmaitych animozji. Myślę, że filmowa Lalka zadowoli tych, którzy byli sceptyczni wobec serialu Pawła Maślona. Bo tu, rzekłabym, jest to wszystko zrobione po Bożemu. Przy czym nie chciałabym umniejszać tego dzieła filmowego, bo Maciej Kawalski, który tego gigantycznego dzieła dokonał, przeniósł powieść Bolesława Prusa na ekran, zaprosił wszystkich utalentowanych aktorów. W najmniejszych epizodach pojawiają się giganci, a to sceny, a to kina. I tworzy się taki kolaż talentów. Przyjemnie się na to patrzy. Oczywiście też patrzy się z wielką bulwersacją na przedstawione zależności społeczne i te więzienia, w których zarówno Wokulski, jak też Łęcka tkwią. Tak dzisiaj wywnioskowaliśmy w rozmowie właśnie z Mateuszem Damińskim, który zagrał negatywną bardzo postać, bardzo się wcielił i rozumie obowiązek z punktu widzenia współczesności takiego, a nie innego zagrania postaci o nazwisku Starski. To wszystko już niebawem będziecie mogli zobaczyć w naszych mediach społecznościowych, jak bardzo broni tej postaci, a właściwie jej kontekstu współczesnego. A Lalkę samą w sobie, tę filmową z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską, Ula, twoje nazwisko tu się pojawia.
1: Sprawdzaliśmy pokrewieństwo i chyba nie istnieje.
2: Bardzo w czułych słowach opowiadał o tym, jak pracowała Kamila na planie nad tą postacią i jak się skupiała na roli i na tym, co ma na planie wykonać. Ja natomiast każdy najmniejszy, drugi, trzeci plan chołubię w swojej pamięci. Uwielbiam muzykę Łukasza Targosza, który uczynił tę muzykę bohaterką filmu. Ona się rozrasta, ona coraz mocniej wybrzmiewa, uzależnia nas. Podoba mi się ta filmowa Lalka. Biorę ją chyba bezkrytycznie wręcz po tym, jak zmęczyła mnie ogólnopolska
1: dyskusja. Postawisz na honorowym miejscu na półce.
2: Myślę, że
1: usiądzie na serwetce.
2: Można to wielokrotnie oglądać, bo jest się czym upajać. Talentu aktorskiego jest tam naprawdę ogrom. A wszystko w kinie w roli głównej pogłębimy, bo będę mieć wspaniałych gości. W końcu mamy tydzień z Lalką, bo w poniedziałek premiera w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Był to naprawdę niesamowity, jak to się dzisiaj mówi, event.
1: To tak, zostańmy przy premierze.
2: W duchu uwielbienia dla języka angielskiego obecnego również w Lalce.
1: Cudownie słyszeć, że ta Lalka udana i kolejny skarb w naszej kinematografii będzie. Lalka serialowa, lalka filmowa, lalka przetwarzana na wszystkie możliwe sposoby, również muzycznie. Dlatego teraz w RMF Classic muzyka Andrzeja Kurylewicza zabrzmi w interpretacji Marka Napiórkowskiego i Artura Lesickiego.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Po reklamie.

0: Odgłosy wiosny Johanna Strausa II zagrali filharmonicy wiedeńscy. A co słychać w RMF Classic? Już niebawem, 27 października, świętujemy Dzień Muzyki Filmowej i z tej okazji ruszyła druga edycja konkursu Twój Filmowy Cover w RMF Classic. I w tym roku mamy 3 nagrody. Vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 i 5 tysięcy na filmową podróż marzeń. Przewodniczącą jury jest i będzie Kaja. Rok temu zwyciężył Max, który wykonał cover piosenki I'm Just Ken z filmu Barbie, a swoją nagrodę wykorzystał na podróż do Hollywood. Jaka to była podróż?
1: Najpierw wylądowaliśmy w Kalifornii, w LA. Tam wynajęliśmy auta, pojechaliśmy do San Francisco i też taką bardzo uroczą trasą, chyba Highway Number One. Wydaje mi się, że w fragmencie tej trasy nawet zespół America nagrał piosenkę Ventura Highway. W każdym razie sama podróż w ogóle z LA do San Francisco była bardzo spektakularna. Myślę, że te widoki można określić mianem spektakularnych. No a San Francisco też bardzo piękne i w takich punktach informacji turystycznej nawet była, tak nawiązując do filmów, była książka, w której właśnie mogliśmy śledzić wszystkie lokacje, które kręcono. Niestety akurat nie wziąłem na pamiątkę, ale może to jest właśnie powód, żeby tam kiedyś wrócić.
0: Jak słychać, wygrana, dobrze wydana. Może też zechcecie spróbować wygrać taki voucher na podróż marzeń. Nagrajcie cover dowolnego utworu filmowego, wrzućcie na swoje media społecznościowe, a w zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic, dodać odpowiednie hashtagi, a wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl i w social mediach, a na zgłoszenia czekamy do 18 października.

0: Reklama.
1: Potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Po reklamie. RMF Classic minęła 16. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
9: Marcin Romanowski otrzyma list żelazny. Były wiceminister sprawiedliwości zarządów PiS, ukrywający się za granicą od 2 lat, będzie mógł wrócić do kraju i z wolnej stopy odpowiadać na pytania prokuratury. Nasz dziennikarz Tomasz Skory wyjaśni powody i skutki tej decyzji.
10: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, w której podejrzanym jest Romanowski, została rozwikłana do tego stopnia, że większą korzyścią dla wymiaru sprawiedliwości będzie wydanie Romanowskiemu listu żelaznego niż dalsze ukrywanie się podejrzanego ze szkodą dla wymiaru sprawiedliwości. Obrońca podejrzanego zwraca jednak uwagę, że prokuratura może jeszcze zaskarżyć dzisiejszą decyzję Sądu Okręgowego. Dopiero jeśli przegra przed sądem apelacyjnym, wydanie listu żelaznego będzie prawomocne.
11: W momencie uprawomocnienia się tego orzeczenia upada, mówiąc kolokwialnie, zarówno tymczasowe aresztowanie, europejski nakaz aresztowania, list gończy i Marcin Romanowski będzie mógł bezpiecznie przyjechać do Polski, stawić się w budynku prokuratury, poinformować również prokuratora, gdzie będzie przebywał, gdzie będzie odbierał korespondencję, czyli cała ta procedura, która służy temu, żeby zabezpieczyć tok tego postępowania.
10: Mówi mecenas Bartosz Lewandowski. Prokurator Piotr Woźniak zapowiedział właśnie apelację, zatem trzeba będzie na ostateczną decyzję poczekać.
9: Wypadek w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości w rejonie szlaku na Zawrat. Doznała poważnych obrażeń. Śmigłowiec Topru zabrał ją do zakopiańskiego szpitala. Przedsiębiorcy nadal mogą mieć problemy z zalogowaniem się na stronę biznes.gov.pl. To ostatni dzień dla przedsiębiorców na zarejestrowanie adresów do e-doręczeń. Portal nie udźwignął zwiększonego zainteresowania. Wielu użytkowników nie może dopełnić formalności. Te problemy obserwuje nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Co jeśli przedsiębiorca nie zarejestruje adresu na czas?
12: Teoretycznie nie ma kar dla tych, którzy nie podadzą adresu do e-doręczeń, ale eksperci wyjaśniają, że mimo to brak adresu do cyfrowej korespondencji, na przykład z urzędami, może przynieść negatywne skutki.
13: Kar co prawda za brak e-skrzynki nie ma, ale jest coś gorzniejszego. Jeśli urząd wyśle pismo na e-doręczenia, a przedsiębiorca go nie odbierze, po 14 dniach uznaje się za doręczone.
12: Tłumaczy Piotr Juszczyk z Infaktu, czyli pismo przyjdzie, my nawet o tym nie wiemy, a czas na przykład na odwołanie się od decyzji urzędu ucieka.
9: Pogoda nad morzem jest teraz lepsza niż latem. Tak mówią turyści, którzy na pożegnanie września wybrali się do Międzyzdrojów.
14: Piękna pogoda, super plaża i woda naprawdę przejrzysta.
15: Dzisiaj Bałtyk bardzo spokojny.
14: Bardzo, bardzo.
15: Bardzo i to jest też tak wyciszające.
16: Przepiękna pogoda, cudna, naprawdę.
17: Wypoczywa się super. Pogoda dopisuje, humory też, także wszystko jest okej.
15: Okay. Jaki plan dalej?
18: Wycieczka statkiem może do Niemiec, bo jest taka możliwość prawdopodobnie. Byliśmy w oceanarium, idziemy do Muzeum Figur Woskowych. Mhm. To są piękne place zabaw dla dzieci. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Naprawdę jest koniec września, ale jest przepięknie.
9: O plany na molo w Międzyzdrojach pytała turystów nasza reporterka Anna Pałamar.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
8: Polska pod wpływem wyżu, a środa bardzo pogodna. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie do 24 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, raczej bez opadów. Jutro podobnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, maksymalnie 23 stopnie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: RMF Classic. W wielkim świecie muzyki.
2: This is Gustavo Santaolalla.
20: Hi, this is James Newton Howard.
21: This is Daniel Pemberton.
22: Hi, this is Max Richter.
23: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Jak słychać RMF Klasika u nas, jak słychać muzyka do zadań specjalnych. Dobra, na tę porę 12 minut po godzinie 16. Wystrzałową i bondowską ścieżką dźwiękową prowadził nas Monty Norman. A teraz kino i sport, które łączą się, aby opowiadać historię. W czasie rozpoczynającego się 1 października pierwszego Kraków Sport Film Festiwalu. W programie wydarzenia fabuły i dokumenty, którym towarzyszyć będą spotkania i dyskusje. O tym Łukaszowi Wojtusikowi opowiedziały organizatorki festiwalu Ola Starmach i Ada Kotowska.
1: Naszymi gośćmi będą mistrzowie rajdowi, będzie też były piłkarz Grzegorz Mielcarski, który był podopiecznym jednego z bohaterów, czy Bobiego Robsona. Mm-hmm. Będzie Zuzanna Witych, będzie też spotkanie z Mają Kuczmińską, która nie jest profesjonalną sportowczynią, ale w super fajny sposób dzieli właśnie życie zawodowe, które też jest w biegu i związane z projektami, z żeglarską pasją i wydaje mi się, że to może być bardzo ekscytujące też spotkanie.
2: Jakie filmy zobaczymy?
3: Mamy kilka filmów o piłce nożnej, co myślę ma wyjątkowy sens właśnie w przestrzeni, w której festiwal będzie się odbywał, czyli na stadionie Wisły Kraków, więc jest wielokrotnie nagradzany dokument Diego Maradona, złożony z samych materiałów archiwalnych. Jest film Bobby Robson, Więcej niż trener, gdzie gościem będzie właśnie Grzegorz Mielcarski, jego były podopieczny. Mamy film Senna, również film dokumentalny o Ayrtonie Sennie, czyli wybitnym kierowcy Formuły 1. Jest film Szaleńczy zjazd z młodym Robertem Redfordem, są Rydwany ognia, mamy film Maiden, czyli dokument żeglarski. Jest animacja Turbo dla najmłodszych, czyli stworzona trochę na bazie słynnej franczyzy Szybcy i Wściekli, gdzie będzie duża prędkość, ale w wykonaniu ślimaków i dużo humoru. To są chyba te najjaśniejsze punkty z naszego programu.
0: I to program pierwszego Kraków Sport Film Festiwalu, który rozpoczyna się jutro, potrwa do 4 października. Szczegóły znajdziecie też na naszej stronie rmfclassic.pl, a w sprawie zaproszeń na to wydarzenie piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl. Teraz wichry namiętności, muzyka Jamesa Hornera.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do niezapomnianych filmów i seriali.
2: To były na tyle znaczące rzeczy, że A. bardzo melodyjne i B. funkcjonalne.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W kultowych piosenkach i wspomnieniach przyjaciół z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: To był taki bardzo elegancki człowiek, też z tej innej jeszcze epoki. Teraz to już byłby panem blisko setki, ale muzyka pozostaje.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Premiera już jutro o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Po reklamie.

0: 16.30. RMF Classic, magazyn Popkultura, ścieżki dźwiękowe tego magazynu w różne strony świata i kultury nas prowadzą, ale gdy w RMF Classic mowa o designie, to mówimy Stańczuk, Dariusz Stańczuk.
1: Cześć, Darku. Dobry. Cześć, Ula. Dzień dobry.
0: Halo,
1: dzień dobry
0: państwu. Słyszymy się?
1: Halo, tak, halo. Tak, zapraszam.
0: Mamy jakieś kłopoty techniczne, ale za chwileczkę sprawę rozwiążemy i wrócimy z designem.

0: Classic Design. Magazyn o sztuce użytkowej w RMF Classic.
1: Zaglądamy do Krakowa, gdzie na prawym brzegu Wisły zabłocie. W granicach dzielnicy Podgórze się zabłocie wyodrębniło dzięki przemysłowej działalności, fabrycznej architekturze, ale nie tylko. Kiedyś produkowano tu na przykład kosmetyki, w tym kultową serię Pani Walewska, działały zakłady elektroniczne, garbarnie czy fabryka zapałek. Po tym jak wiele z tych zakładów upadło po okresie transformacji, przyszedł czas na rewitalizację. Zabłocie jest dziś nowoczesnym, popularnym miejscem do życia, gdzie działają też instytucje kultury, jak Mocak czy Fabryka Schindlera. Od lat 20 rozwój Zabłocia obserwuje Agnieszka Wojtuń, autorka albumu Stacja Zabłocie. Album powstaje w dwóch wersjach, klasycznej i kolekcjonerskiej. Wersja kolekcjonerska ma charakterystyczne przeszycie wzdłuż grzbietu albumu. To odwzorowanie znaku szczególnego Zabłocia, jakim jest dach szedowy.
2: Czyli ten zygzak.
1: Tak, mamy tam napis stacja.
2: Tak, jest
1: tak
2: napis
1: jak stacja Zabłocie.
2: Tak. I na tym napisie jest jeszcze to przeszycie pomarańczowe, które jest symbolem Zabłocia, czyli dachy szydowe. Jedna ze ścian wychodzi maksymalnie w górę.
1: Pionowo,
2: a druga opadając zawiera okna. Tam są świetliki po prostu. I tak są konstruowane te wszystkie hale, żeby one miały jakby przestrzeń w środku, to ten dach musi się opierać na tych ścianach, prawda? A okna doświetlają wnętrze takiej fabryki. Album kolekcjonerski jest zapakowany, takie dodatkowe pudełko, które jest tak zaprojektowane, aby był widoczny właśnie ten wyszyty grzbiet oraz będzie jeszcze jedno uszlachetnienie, mianowicie boki albumu będą zabarwione na czarno. Tutaj jeszcze dodatkowo, więc to też będzie widoczne. Pudełko będzie miało sito odruk.
1: Szara tektura, prawda?
2: Tak, tak.
1: Taka przyjemna w dotyku,
2: szara
1: to jest tektura.
2: Mamy tutaj takie też miedziane nity. Autorem pudełka jest Marcin Laszczyński. Tutaj robiliśmy kilka prototypów.
1: Z magnesikiem
2: tak,
1: jest
2: ma jeszcze magnesik. Ta przednia część się otwiera. Takie jest to nietypowe. To jest pudełko, ale jest to integralna część tego albumu. Nie jest
1: pudełko,
2: to...
1: które też nawiązuje trochę do tego zygzakowatego dachu.
2: Jest to przemyślane tak, żeby w całości, po pierwsze, pasowało to też do Zabłocia, prawda? Bo to była taka dzielnica, dzisiaj jest oczywiście bardziej ekskluzywna, ale kiedy tam byliśmy, tam nie było nic. To były po prostu poprzemysłowe hale. Było szaro-buro i czasem smutno. Natomiast takie było Zabłocie. To był kolaż wszystkiego i ja myślę, że ten album też oddaje jakby tę część Podgórza.
1: To jest pieczołowicie pięknie przygotowany, uszyty również przedmiot.
2: Tak, jest ręcznie szyty, ręcznie barwiony, ręcznie klejona okładka, ręcznie robione pudełko. Rzeczywiście tej pracy takiej bez maszyn jest bardzo dużo.
1: Ten niezwykły album to zdjęcia, ryciny, plany architektoniczne i tekst o historii Zabłocia i ludziach, którzy je tworzyli i nadal tworzą. Oficjalna premiera albumu Agnieszki Wojtuń, Stacja Zabłocie, 6 października w Muzeum Mocak na krakowskim Zabłociu. Rzecz jasna, zapraszamy.
0: Classic Design w RMF Classic projektuje Dariusz Stańczuk.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zajęta.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
20: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.

Cudowna i energetyczna kompozycja Scotta Joplina za 8 minut 17 to jest RMF Classic. A co powiecie na piosenkę ze ścieżki dźwiękowej filmu Wichrowe Wzgórza? Mowa o najnowszej ekranizacji. Przy okazji dodam, że czeka sobie na wasze głosy w poczekalni listę przebojów muzyki filmowej pod numerem 31 i marzy o tym, aby znaleźć się w pierwszej dwudziestce.

Spodobała Ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
13: Nie, jakie to składniki?
12: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
13: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
12: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
0: Po reklamie.
14: Minęła 17, to RMF Classic. Czas na najważniejsze fakty. To ostatnie dziś wydanie. Fakty przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
15: Jeżeli postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni, nie mam wątpliwości, że Marcin Romanowski przyjedzie do Polski, zapowiedział obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości, mecenas Bartosz Lewandowski. Jak informowaliśmy, Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał list żelazny dla ukrywającego się za granicą posła PiS. Teraz nasz reporter Jakub Rybski. Jakubie, jak politycy komentują takie rozstrzygnięcie?
16: Politycy opozycji przyznają, że sąd podjął dobrą i właściwą decyzję, dzięki której Romanowski może liczyć w Polsce na uczciwy proces.
17: Jeżeli to rozstrzygnie problem procesu sądowego, który ma wyjaśnić, czy faktycznie były zarzuty w Ministerstwie Sprawiedliwości zasadne, no to tylko i wyłącznie trzeba się z tego cieszyć.
16: Mówił były poseł PiSu Jan Krzysztof Ardanowski. Politycy koalicji rządzącej z kolei nie kryją swojego oburzenia i twierdzą, że dzięki listowi żelaznemu Marcin Romanowski będzie mógł utrudniać śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
18: Pan Romanowski to główny mataczyciel. Złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, czy szczęście komputerów i generalnie utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości, jak tylko się da, prowadzonego postępowania z ucieczką za granicę.
16: Tak twierdzi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Prokuratura już zapowiedziała, że złoży zażalenie na dzisiejsze postanowienie sądu.
15: Pasażerowie pociągów na Mazowszu, zwłaszcza na trasie Warszawa-Zielonka, wciąż odczuwają skutki wczorajszej awarii. W czasie prac remontowych, przypomnijmy, uszkodzone zostały urządzenia sterowania ruchem. Przed stacją PKP Warszawa-Śródmieście jest nasz reporter Michał Dobrowski. Karolowicz. Michale, jak długo może jeszcze potrwać naprawa?
19: Służby techniczne na kolei przed chwilą przekazały, że awaria zostanie usunięta dziś do 20. To jednak jeszcze teraz oznacza trudne powroty z pracy dla pasażerów. Oni liczą, o ile opóźnione są ich pociągi.
20: 10 minut.
19: Zobaczymy, kiedy to uda się usunąć tę usterkę.
20: Mam nadzieję, że prędko.
21: To może być problem, jeśli jakieś opóźnienia w godzinach szczytu.
19: Kolejarze muszą teraz właśnie w popołudniowym szczycie zapowiadać pociągi telefonicznie. Nie mogą wykorzystywać do tego automatycznych urządzeń i to powoduje kolejne opóźnienia.
15: Zarząd Drogi Transportu Miejskiego w Lublinie przypomina, że gdy wyją syreny alarmowe, autobusy i trolejbusy powinny się zatrzymać. Nie wszyscy kierujący pojazdami komunikacji miejskiej pamiętali o tej zasadzie, gdy w mieście ogłaszany był alarm.
22: Zgodnie z obowiązującą procedurą, kierowca powinien zatrzymać pojazd, tak żeby też nie utrudniać przejazdu innym uczestnikom ruchu, otworzyć drzwi i umożliwić ewakuację pasażerów z pojazdu. Dotyczy to także samego kierowcy.
15: Doskonalimy procedury, zapewnia Monika Fisz, rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Polski akcent w hollywoodzkiej Odysei Christophera Nolana. Statki, którymi na wielkim ekranie pływa m.in. Matt Damon, mają 15 żagli uszytych w Gdańsku. Zamówienie filmowców znacznie różniło się od tego składanego przez żeglarzy.
23: Zazwyczaj dla takiego żeglarza liczy się odpowiedni kształt żagla, odpowiedni materiał i te wymiary, żeby co do centymetra jak najbardziej precyzyjnie wykorzystać tą wielkość takielunku. Dla nich się liczy bardziej wygląd tego żagla, bardziej to oddanie tej wartości historycznej.
24: Teraz patrząc na to dzieło, gdzie wasze żagle pełnią bardzo ważną rolę w filmie, co się czuje?
23: Byłem w kinie z żoną i oglądaliśmy ten film, to zupełnie inaczej się go odbiera, patrząc, że możemy być częścią tego filmu i myślę, że duma przede wszystkim, że to rzemiosło i wiedza nasza żaglomistrzowska tutaj, polskiego żaglomistrza, została doceniona.
15: O szczegółach opowiadał Paweł Roslen z żeglowni na gdańskiej Przeróbce w rozmowie z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim. A w ramach ciekawostki, najcięższy stworzony żagiel waży w tym filmie około 300 kg.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
14: Wyż, pod którego wpływem jest Polska, przynosi nam takie ładne jesienne dni. Środa z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i 24 stopnie pokazały dziś maksymalnie termometry na zachodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane też od 18 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie 23.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
26: RMF Classic. Gra jak z nut.
27: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
28: Tu Jerzy Rogiewicz.
29: Tu Paweł Lucewicz.
30: Z tej strony Łukasz Lucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
26: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Przepięknie ścieżką dźwiękową prowadził nas Mark Knopfler. 11 minut po 17. Magazyn Popkultura, a w nim pierwsza dama USA, Melania Trump, która uruchomiła nową inicjatywę dla kobiet. Nazwała to Imperia i chce w ten sposób pomagać zdobywać pieniądze, klientów, kontrakty i miejsca w zarządach firm. Oczywiście pomagać kobietom, ale jest jeden problem. Nie wiadomo, jak do tego projektu dołączyć, gdzie szukać oferowanego wsparcia, ani nawet jak dokładnie ta inicjatywa ma działać. Próbuję to rozgryźć i wytłumaczyć nasza korespondentka z Waszyngtonu, Lidia Krawczuk. Posłuchajcie.
1: Imperia wystartowała z dużym rozmachem na nowojorskiej giełdzie. Melania Trump osobiście uderzyła w dzwon otwierający sesję. Na spotkanie zaproszono ponad 150 osób reprezentujących blisko 100 amerykańskich firm. Pierwsza dama USA przekonywała, że kobiety powinny przestać ograniczać się do wzajemnego doradzania. Nadszedł czas, żeby zrobić kolejny krok. Nie tylko wspierać i doradzać innym kobietom, ale dawać im realne możliwości. Nie ograniczaj się do rady. Zainwestuj w inną kobietę. Nie wystarczy otworzyć przed kimś drzwi. Trzeba stworzyć prawdziwą szansę. Wykorzystajmy nasze kontakty tak, żeby przynosiły konkretne efekty. Kapitał klientów, kontrakty, wiedzę i sukces. Pomóżmy przedsiębiorczyni zdobyć pierwszego dużego klienta. Finansujmy nowe pomysły, które zasługują na szansę. Kobiety, które dzisiaj tutaj są, zbudowały firmy, stworzyły majątki i zmieniły całe branże. Ale wyobraźcie sobie, jaka byłaby ich siła, gdyby ją połączyć. Zanim stąd dzisiaj wyjdziecie, zacznijcie ze sobą współpracować. Niech to spotkanie przełoży się na konkretne działania. Imperia nie ma jak dotąd osobnej strony internetowej. Jest pod stroną na melaniatrump.com. To prywatna strona pierwszej damy USA, która jest jednocześnie sklepem internetowym. Można tam kupić m.in. biżuterię, ozdoby świąteczne i inne produkty sygnowane nazwiskiem Melanie Trump. Po wejściu do zakładki Imperia znajdziemy przede wszystkim informacje o spotkaniu, które odbyło się na nowojorskiej giełdzie, listę uczestniczących firm i opis inicjatywy. Nie ma informacji, kto może do niej należeć, ani jak zostać zaproszonym. Kalendarza kolejnych wydarzeń też nie ma.
0: Zatem ostrożnie z tym projektem, przynajmniej na razie, mówiła nasza korespondentka z Waszyngtonu Lidia Krawczuk, a ja na ścieżkę dźwiękową zapraszam i tu muzyka z filmu Ostrożnie, pożądanie. Muzyka, którą napisał Aleksandr Desplat.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A w soboty
2: leżymy w łóżku i czytamy.
3: Gotujemy pyszne rzeczy.
4: Kupujemy bilety do kina.
5: Sprzątamy.
6: No, choć odrobinę.
7: Majsterkujemy.
8: Idziemy na spacer.
7: Lub na zakupy.
9: Tam nic nie robimy.
10: I to też jest plan. W końcu mamy czas wolny. Już w sobotę po 9:00 w RMF Classic.
11: Reklama.
12: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
13: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie dla Hollywood Sign.
12: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
14: Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: 17.31, mamma mia, chyba by już czas do domu z tej pracy się zbierać. Magazyn Popkultura, witajcie na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. To była przebojowa ścieżka dźwiękowa filmu Mamma Mia. Jest jeszcze jedno Mamma Mia, które przychodzi mi do głowy. Jeżeli myślicie, Mamma Mia, nie mam czego słuchać, to właśnie ścieżką dźwiękową biegnie do was Jowita Dziedzic-Golec z polecajką muzyczną.
1: Płyty Jowity. Na co się zaczaić, a co omijać z daleka?
2: Jeśli chcecie choć na chwilę zapomnieć o wszystkich troskach, problemach, stresie, który was dobija, to mam dziś dla was coś, co na pewno wam w tym pomoże. Mnie pomaga. Jowita Dziedzic-Golec, witam serdecznie. W listopadzie nakładem wytwórni Deutsche Grammophon ukaże się nowy album Vikingura Olafsona. Artysty, który, jak sam twierdzi, od ponad 30 lat każdego dnia gra choć odrobinę Bacha. Ten nieprzerwany dialog z muzyką genialnego kompozytora znajdzie kolejną odsłonę właśnie na Continuum 2, czyli bardzo osobistym projekcie łączącym oryginalne utwory Jana Sebastiana z autorskimi opracowaniami islandzkiego pianisty. Pianisty, który przykuł moją uwagę już dobrych kilka lat temu dosyć wizjonerskimi interpretacjami właśnie muzyki Jana Sebastiana Bacha. Jestem bardzo ciekawa jego kolejnej bachowskiej odsłony. Przypomnę, że Olafsson nagrał już kilka naprawdę dobrych albumów w barwach Deutsche Grammophon. Zaczął od minimalistycznych struktur Filipa Glassa. Zresztą, jeśli ktoś nie słyszał tego materiału, to gorąco polecam zapoznanie się z tym albumem. Mówił wtedy i utkwiło mi to w pamięci, bo spodobał mi się ten cytat, że jeśli muzyka Glassa jest minimalna, Bach to maksimum. Ja też tak myślę. Teraz, nagrywając Bacha, podkreślam, że jego muzyka pozwala mu spojrzeć na własne doświadczenia z szerszej, bardziej uniwersalnej perspektywy, bo granie Bacha pozwala w ogóle spojrzeć na własne doświadczenia w kontekście tego, co uniwersalne. Nawet nasze miejsce w czasie i przestrzeni staje się dzięki temu mniej istotne. Tak. Olafsson zwraca też uwagę, że Bach tworzył część swoich największych dzieł dla bardzo niewielkiego grona odbiorców w czasach, kiedy uchodził za kompozytora niemodnego i należącego do przeszłości. A dziś jego muzyka brzmi jednak jak coś całkowicie ponadczasowego. Ojej, chyba jesteśmy spokrewnieni z Olafssonem, bo mam dokładnie tak samo. Zgadzam się z każdym jego słowem na temat Bacha. Skłamałabym oczywiście, gdybym powiedziała, że też codziennie gram jego kompozycje, bo tak nie jest. Ale rzeczywiście jest kompozytorem, którego od dziecka najczęściej słucham i którego utwory staram się też dosyć regularnie grać, choć palce przez to, że nie ćwiczę już codziennie, są trochę drewniane, ale zdecydowanie mistrzem, do którego czuję, że chcę wracać najczęściej i który działa na mnie kojąco, jest właśnie Bach. I nie dziwię się, że Olafsson zgłębia jego muzykę w tak szczególny sposób. Muzyczna wrażliwość tego islandzkiego artysty zupełnie mnie rozczula. Jest mi bardzo bliska, a w kwestii Bacha uważam, że uchwycił dokładnie to, co od dawna czułam. Jemu udało się to przelać na klawiaturę. Podziwiam. Pierwszy album, Continuum Olafssona, ukazał się 2 lata temu. Od tamtej pory zdobył swoją pierwszą nagrodę Grammy za nagranie wariacji goldbergowskich, przekroczył 1 miliard globalnych odtworzeń, z czego połowę stanowi repertuar właśnie Bacha, i zbudował niesamowite, w pełni zdalnie obsługiwane studio nagraniowe pod swoim domem na Islandii. No, jest się czym pochwalić. Zresztą proszę posłuchać tego jego Bacha. Na pewno was uspokoi i sprawi, że ten dzień będzie prostszy. A do całego albumu wrócę, jak tylko się już ukaże. Obiecuję.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jako pierwsi podamy wam do śniadania listę książek finalistek Nagrody Konrada. Z książką w ręku przyjrzymy się serialowej lalce i będzie historia chłopaka z rodziny ślusarzy, który stworzył wielką motoryzacyjną markę.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Weź głęboki oddech. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Reklama.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
5: Profilaktyka! Podaj dalej!
6: To Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie.
0: Po reklamie.
10: Tu RMF Classic, minęła godzina 18, czas na aktualności ekonomiczne dnia. Krzysztof Berenda.
11: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.
12: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
13: Dzień dobry, inflacja w Polsce wzrosła z 3,4% do równych 4%. Tym samym inflacja wyszła poza urzędowo akceptowalne poziomy, a przypomnę, że zdrowa inflacja kończy się na 3,5%. Tak to oceniają Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej. Teraz jesteśmy zauważalnie powyżej tego zdrowego poziomu. Obecne 4% to za dużo i to oznacza, że czekają nas podwyżki stóp procentowych.
14: To będą, myślę, małe kroki. Znaczy, to nie będzie jednorazowa rzecz, ale będą małymi krokami.
13: Ale tych podwyżek się spodziewajmy pewnie już za miesiąc. Tak niedawno w naszym studiu sygnalizował członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Inflacja rośnie głównie dlatego, że ceny paliw idą w górę, co widzimy przecież każdego dnia. I niestety zaczyna się to przekładać także na ceny pozostałych produktów, a zwłaszcza żywności. Po tych danych polski złoty jest w kondycji stabilnie osłabionej. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5,10 zł. Na koniec mam ważne przypomnienie dla przedsiębiorców. Dzisiaj ostatni dzień na założenie skrzynki do e-doręczeń, bo od jutra tym kanałem urzędy będą z firmami się komunikować. Oczywiście, jako że to ostatni dzień, no to strona internetowa biznesgov.pl częściej nie działa niż działa. Rządowe serwery padły, no bo urzędnicy nie przewidzieli, że tradycyjnie wiele osób będzie składać wnioski na ostatnią chwilę.
12: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
11: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.
15: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
10: Rozpoczynamy wieczór propozycji do listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Przed nami nowości, przed nami także utwory z aktualnego notowania. No i zaczniemy od nowości z poczekalni, bo to jest utwór, który zasługuje na wasze wsparcie w kolejnym zestawieniu. Dolly Parton w piosence z filmu Dumplin', kluseczka. Girl in the Movies, i na ten utwór możecie głosować w naszym specjalnym serwisie na rmfclassic.pl. Jadwiga Polus, dobry wieczór.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Muzyka Wojciecha Kilara z filmu Ziemia Obiecana. Słuchacie RMF Classic. Wieczór propozycji do listy przebojów muzyki filmowej. Jako się rzekło na początku naszego spotkania, nowości, nowości, kolejne nowości. To jest melodia wyśpiewana przed laty przez Annie Lennox. Niedawno tę piosenkę wziął na warsztat The Hampton String Quartet. No i tak powstała właśnie serialowa wersja Sweet Dreams. Sezon drugi Wednesday. I to jest jedna z naszych nowości. Możecie głosować jak zawsze w serwisie LPMF-u.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Po reklamie.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.
1: I właśnie pod tym adresem odnajdziecie całą poczekalnię utworów do wyboru, do koloru, muzyka z filmów, muzyka z seriali, ale także gier komputerowych. Jest kilka perełaczek, które bardzo ciepło przyjęliście zaraz po tym, jak trafiły do naszego zestawienia propozycji. Wśród propozycji jest również muzyka do trzeciego sezonu serialu Biały Lotos. Aktualnie waszymi głosami na miejscu 18 w zestawieniu 559 LPMF-u. Zaraz na miejscu 19, zaraz po Białym Lotosie, muzyka Nicka Cave'a do filmu Sny o pociągach. Na miejscu 20 Interstellar, a więc kolejny wasz ulubiony soundtrack Hansa Zimmera. To utwory, które na pewno potrzebują waszego wsparcia, by pojawiły się w kolejnym zestawieniu. Okrągłym, patrzę na te liczby, to będzie już 560 zestawienie w najbliższą niedzielę. Jeśli zagłosujecie, macie szansę wziąć udział w konkursie od tego sezonu co niedzielę. Konkurs, w którym zdobyć możecie w czasie notowania naszą specjalną nagrodę. To jest kolekcjonerska porcelanowa filiżanka z logo LPMF-u, która na pewno przyda się w czasie nadchodzących długich jesiennych wieczorów. Zapraszam do głosowania, a potem do słuchania listy, w czasie której zadajemy wraz z Tytusem Hołdysem pytanie konkursowe i rozwiązujemy konkurs jeszcze przed końcem notowania. No to teraz powracam do utworu z aktualnego notowania. Wasze miejsce 18. Biały Lotos.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To tu zajrzysz za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90., do tego kina, które, wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowy z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym komposterem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już w piątek po 15 w RMF Classic. RMF Classic. Klasyka, z którą osiągniesz harmonię.

To była muzyka Kamila Saint-Saënsa, fragment utworu Karnawał Zwierząt od fortepianu André Previn. Słuchacie RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa i liczymy na to, że i w tym roku zaskoczycie nas swoimi filmowymi coverami. Tak, tak, rozpoczęliśmy nabór do kolejnej odsłony konkursu Twój filmowy cover. W tym roku możecie zaprezentować własne wersje utworów znanych z dużego ekranu. Na autorów trzech najlepszych wykonań czeka w tym roku łącznie 35 tysięcy złotych, a jury przewodniczy Kaja. Wszystkie szczegóły odnajdziecie na rmfclassic.pl. Teraz Avatar Jamesa Hornera.

0: reklama.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
1: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał Pan, czego sobie życzę.
3: Życz sobie

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: Po reklamie.
10: Ścieżka dźwiękowa twojego dnia. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Muzyka Brada Fidela do drugiej części filmu Terminator. Dzień sądu. Tu RMF Classic. 10 minut po godzinie 19. Wkrótce na naszych falach fantastyczna partytura Henry'ego Manciniego. To będzie fragment Śniadania u Tiffany'ego. A potem na fali i Michael Dana ze swoją partyturą. Wcześniej powracam do poczekania listy przebojów muzyki filmowej, bo to nasza środowa rozgrzewka do notowania głównego, w której możecie usłyszeć m.in. utwory z poczekalni, w tym nowości, i to jedna z nich. Odwołamy się już teraz do historii Spidermana z części zatytułowanej Całkiem Nowy Dzień. To tytułowa suita, aktualnie na 23. miejscu w poczekalni. Możecie sprawić, że pojawi się wśród waszej najlepszej dwudziestki. Zapraszam was bardzo gorąco do otworzenia kolejnego notowania. No i przy okazji jeszcze jedna informacja związana z nowym sezonem LPMF-u. Możecie słuchać listy w specjalnym serwisie RMF On. Co poniedziałek, w samo południe aktualizujemy notowanie i możecie do niego wrócić w każdym momencie, może nawet w drodze z pracy do domu. Gorąco zapraszam, szczegóły w portalu RMF On. Szukajcie tam radiostacji zatytułowanej właśnie tak. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Klasika. Już teraz Michael Giacchino i Spider-Man, Całkiem Nowy Dzień.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kochała cała Polska.
2: To był bardzo dobry człowiek. On miał tyle serca, ile ważył.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. O legendarnym kompozytorze i jego twórczości porozmawiamy ze specjalnymi gośćmi z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Miał pogodę ducha, którą wyczuwało się w każdej nucie, którą grał. Te jego piosenki, prawie wszystkie są bardzo optymistyczne, radosne.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Premiera już jutro o 11.30 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
4: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
11: Profilaktyka! Podaj dalej!
0: Po reklamie.

0: Przy fortepianie Alexis French to był utwór zatytułowany Reborn z towarzyszeniem Filharmonii Praskiej. Słuchajcie, RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa i obiecuję wkrótce także piosenkę z repertuaru U2. With or Without You będziecie mogli pośpiewać w chórkach razem z Bono. A teraz powracam do utworu z miejsca 14, aktualnego 559 zestawienia listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. I to jest utwór nieoryginalny, ale przygotowany i wykonany przez samego kompozytora. Nie pochodzi z soundtracku, ale z płyty wydanej przez Deutsche Grammophon z antologią muzyki tegoż kompozytora. Mowa o Howardzie Shore, a te tematy zagrała Orkiestra Filharmoniczna Radia France. I to jest muzyka z filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia. A głosować możecie jak zawsze na podstronie programu Lista Przebojów Muzyki Filmowej na rmfclassic.pl.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jako pierwsi podamy wam do śniadania listę książek finalistek Nagrody Konrada. Z książką w ręku przyjrzymy się serialowej lalce i będzie historia chłopaka z rodziny ślusarzy, który stworzył wielką motoryzacyjną markę.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Twoja domowa sala koncertowa.

To jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych melodii Claude Debussy'ego, a tak pięknie przy fortepianie malował światło księżyca Song Jin Cho. Tu RMF Classic, wcześniej fragment suity Per Gynt Edwarda Grieg'a. Wkrótce muzyka do filmu Gladiator i przypomnimy Wam jedną z najpiękniejszych partytur Hansa Zimmera, nominowaną do Oscara. A teraz utwór, który odnajdziecie na 16.

0: I to już jest ostatnia propozycja w dzisiejszym wieczorze rozgrzewkowym do kolejnego notowania listy. To wytworzycie ten program, wydanie główne zawsze w niedzielę po 18:00. Zapraszamy wspólnie z Tytusem Hołdysem.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: Reklama.
1: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Klasyka blisko ciebie.

Oklaski należą się dla filharmoników wiedeńskich pod batutą Lorina Mazela. To słynny walc nad pięknym Modrym Dunajem, muzyka Johanna Strausa II. Tu RMF Classic. Wkrótce Max Steiner i jego partytura do filmu Przeminęło z wiatrem, ale wcześniej zaproszenie na 20.30 na naszych falach. Czytamy od poniedziałku do niedzieli o tej porze lalkę Bolesława Prusa w interpretacji Andrzeja Seweryna. Być może ktoś z Was właśnie wraca z pierwszych pokazów lalki w polskich kinach. Jeśli tak, podzielcie się swoimi wrażeniami. Piszcie na adres jadwiga.polus@rmfclassic.pl. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi Waszych wrażeń po obejrzeniu nowego filmu. A już teraz piosenka The Blues Brothers. Wkrótce Przeminęło z wiatrem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit.
8: Po reklamie.

0: Muzyka George'a Fentona to fragment soundtracku do filmu Anna i Król, a wcześniej intermezzo z opery Rycerskość Wieśniacza Pietra Maskaniego. Tu RMF Classic na zegarach punktualnie godzina 20, to oznacza kolejny premierowy odcinek Lalki Bolesława Prusa, którą na naszych falach od poniedziałku do niedzieli o tej porze czyta wybitny aktor teatralny i filmowy Andrzej Seweryn.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Kwadrans po wyjeździe z Warszawy koleją warszawsko-bydgoską Wokulski doznał dwóch szczególnych, choć zupełnie różnych uczuć. Owionęło go świeże powietrze, a on sam wpadł w jakiś dziwny letarg. Poruszał się swobodnie, był trzeźwy, myślał jasno i szybko, tylko nic go nie obchodziło. Ani kto z nim jedzie, ani którędy jedzie, ani dokąd jedzie. Apatia ta rosła w miarę oddalania się od Warszawy. Paryż, Paryż, mówił sobie ciągle śpiąc. Wszakże od tylu lat o nim tylko marzyłem. To przejdzie, wszystko przejdzie. Godzina 10 rano, nowa stacja. Pociąg staje pod dachem. Hałas, krzyk, bieganina. Wokulskiego napada od razu trzech Francuzów ofiarujących mu usługi. Nagle ktoś chwyta go za ramię. No, Stanisławie Piotrowiczu, twoje szczęście, żeś przyjechał. Wokulski przypatruje się przez chwilę jakiemuś olbrzymowi z czerwoną twarzą i konopiastą brodą. Wreszcie mówi... A, Suzin. Padają sobie w objęcia. Suzin bierze pod rękę Wokulskiego i wyprowadza go na plac, gdzie stoi mnóstwo omnibusów i powozów jedno- i dwukonnych z woźnicami umieszczonymi z przodu lub z tyłu. Przeszedłszy kilkanaście kroków, trafiają na dwukonny powóz z lokajem, siadają i jadą. Powóz wjeżdża we wspaniałą bramę, lokaj otwiera drzwiczki, wychodzą z windy na korytarz i po chwili znajdują się w eleganckim saloniku, który posiada mahoniowe meble, szerokie łóżko pod baldachimem i szafę mającą zamiast drzwi ogromne lustro. Siadaj, Stanisławie Piotrowiczu. Chcesz jeść czy pić? Tu czy w sali? No, 50 000 twoje. Bardzo content. Powiedz mi, po raz pierwszy odezwał się Wokulski, za cóż to ja mam dostać 50 000? Suzin rzuca się na fotel, opiera ręce na brzuchu i wybucha śmiechem. Hot, za to samo, że się pytasz. Inny nie pyta, za co weźmie pieniądze, tylko dawaj. A ty jeden chcesz wiedzieć, za co zarobisz takie pieniądze. Ach, ty gołąbku. To nie jest odpowiedź. Zaraz ja tobie odpowiem, mówi Suzin. Najpierw za to, żeś ty mnie jeszcze w Irkucku przez 4 lata rozumu uczył. Żeby nie ty, ja nie byłbym ten Suzin, co dziś. No, a ja, Stanisławie Piotrowiczu, ja nie wasz człowiek. Za dobro daję dobro. I to nie odpowiedź, wtrącił Wokulski. Suzin wzruszył ramionami. Może być, kupię trochę galanterii paryskich, a może być kilkanaście statków kupieckich. Ja po francusku ani w ząb i po niemiecku też, więc trzeba mi człowieka takiego jak ty. Nie znam się na statkach. Bądź spokojny, znajdziemy tu inżynierów kolejowych i morskich i wojskowych. Mnie nie o nich chodzi, ale o człowieka, który by gadał za mnie, dla mnie. Ja zarobię 10%, tobie dam 10% od mego zarobku i sprawa skończona. A na co to, dla kogo i przeciw komu? Nie pytaj. Wokulski milczał. O 4:00 przyjdą do mnie fabrykanci amerykańscy i francuscy. Możesz zejść? Spytał Suzin. Dobrze. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

Stanach w piosence Kapitan, a wcześniej muzyka Ramina Javadi, Gra o tron, temat tytułowy. Za chwilę Casino Royale z muzyką Davida Arnolda, potem także artysta, muzyka z filmu pod tym tytułem Ludovica Bursa. A teraz król rock'n'rolla. Jak wiecie, jest tylko jeden na naszych falach w wyjątkowym nagraniu z Royal Philharmonic Orchestrą, Elvis Presley.

Muzyka Ludovica Bursa z filmu Artysta, wcześniej David Arnold i jego temat do filmu Casino Royale. Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. Powróci niebawem do 21:00 jeszcze przy fortepianie Yara Tal w utworze Klary Schumann-Wieck zatytułowanym Romans numer 3. A ja pożegnam się z Wami muzyką Mozarta, no i przy tej okazji przypomnę ważną datę z kalendarza związaną właśnie z tym kompozytorem. Właśnie dziś mija 235. rocznica powstania, właściwie premiery słynnego operowego dzieła Wolfganga Amadeusza. Czarodziejski flet po raz pierwszy obejrzeli widzowie i słuchacze z Wiednia w 1791 roku. I ta opera Mozarta nie schodzi z teatralnych afiszy do dziś. Tak genialnie opowiedziana, skomponowana, cieszy się ogromną popularnością. A ja mam dla Was fragment jego innego, słynnego, tym razem symfonicznego dzieła. To fragment jego symfonii G-moll numer 40. Znakomite wykonanie Joe Hisaishi i Orkiestra Filharmonii Tokijskiej. Jadwiga Polus, do usłyszenia, dobranoc.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
0: Po reklamie.
9: RMF Classic. Muzyka, która odświeża głowę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Smoków walczą na postapokaliptycznych pustkowiach i zaglądają do przeklętych nadmorskich miasteczek. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Ula Urzędowska prezentują
2: Uniwersum RMF Classic,
1: czyli przegląd największych serialowych hitów i niszowych produkcji, na które warto zwrócić uwagę. Do usłyszenia już w sobotę po 13:00.
3: Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvite Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: RMF Classic. Gdy potrzebujesz chwili bez chaosu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jako pierwsi podamy wam do śniadania listę książek finalistek Nagrody Konrada. Z książką w ręku przyjrzymy się serialowej lalce i będzie historia chłopaka z rodziny ślusarzy, który stworzył wielką motoryzacyjną markę.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Klasyka na cztery pory roku.

0: kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 30 września 1939 roku prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej został Władysław Raczkiewicz. Od tej pory był jedynym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej w okresie całej II wojny światowej i po jej zakończeniu, aż do śmierci w 1947 roku. Jego dziadek był polskim powstańcem zesłanym w głąb Rosji. To dlatego Władysław rodził się w 1885 roku w Kutaisi w dzisiejszej Gruzji. Później uczył się w Twerze, studiował w Petersburgu i Dorpacie, a jako młodzieniec działał w polskich organizacjach stawiających sobie za cel odzyskanie niepodległości. Za żoną wyjechał do Mińska. Tam go zastała I wojna światowa i powołanie do rosyjskiej armii. W 1917 roku działał w Naczelnym Polskim Komitecie Wojskowym. Potem trafił do okupowanej przez Niemców Warszawy. Pełnił różne funkcje w okresie budowy państwa i przygotowań do obrony przed bolszewikami. Ale kiedy ci szli na Warszawę, jako ochotnik poszedł po prostu walczyć na froncie. Pełnił różne ważne funkcje, a w wolnej Polsce był wojewodą nowogródzkim, krakowskim, wileńskim i pomorskim. Był senatorem i marszałkiem senatu. Został prezesem Światowego Związku Polaków z zagranicy. I w dniach tragicznego września 1939 roku w zgodzie z konstytucją został wyznaczony na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Jako głowa państwa polskiego i symbol państwowości w czasie całej II wojny światowej był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci tamtego czasu. To jemu przysięgali zgodnie z rotą przysięgi wszyscy żołnierze Armii Krajowej. Ale po wojnie Stalin zrobił wszystko, aby prezydent Raczkiewicz nie mógł wrócić do kraju, a Moskwa zadbała o to, żeby osadzone przez nią komunistyczne władze dołożyły starań, aby wymazać go z historii i świadomości Polaków. Wcale nie musimy się temu poddawać.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do niezapomnianych filmów i seriali.
2: To były na tyle znaczące rzeczy, że A. bardzo melodyjne i B. funkcjonalne.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W kultowych piosenkach i wspomnieniach przyjaciół z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: To był taki bardzo elegancki człowiek, też z tej innej jeszcze epoki. Teraz to już byłby panem blisko setki, ale muzyka pozostaje.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Premiera już jutro o 11:30 w RMF Classic.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

A pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza.
2: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Myślę, że każdy moment na poznanie prawdy jest dobry, odparła wyzywająco Lena. Wystarczająco długo już czekam, aż ktoś mi powie, co tam się wydarzyło. Szukałam informacji o tym wiele razy, ale obawiam się, że stąd nic nie zdziałam. Czynności ostatecznie prowadziła białostocka prokuratura. Musiałabym tam pojechać i zrobię to. Przysięgam.
2: Po co chcesz to wiedzieć? Włączyła się nieoczekiwanie Mira. Tylko obniżysz sobie wibracje, a i tak już jesteś osłabiona.
1: Mam dość tego chrzanienia, mamo! Odburknęła jej Lena, a Mira aż podniosła z wrażenia dłoń do ust. Gdybyś od razu mi to wyjaśniła, może nie miałabym przez pierwsze lata koszmarów. Wolałaś odejść, odkleić się od tego, co było i zanurzyć w jakichś iluzjach. Wszyscy wiemy, że naszą rodzinę roztrzaskała sprawa z Czerlonki. Właśnie tak było. Sięgnęła po swoje włosy i ściągnęła perukę, jakby okazywała dowód sędziemu. Chcę, żądam, żebyście mi o tym opowiedzieli.
2: Robert się wahał. Przytknął dłonie do twarzy i zaczął pocierać oczy, a potem zatkał uszy, jakby Lena wciąż krzyczała. Rozumiem cię, rzekł wreszcie, nie kryjąc niezadowolenia. Tylko że to, Lenko, można było załatwić inaczej. Naprawdę musiałaś zepsuć dzisiejszą kolację? Było tak miło. Myślałem, że jak dzieciaki pójdą spać, zaczniemy tańczyć.
1: Naprawdę chcesz tańczyć, tato? Weszła mu w słowo Lena. Spotkaliśmy się tutaj z mojego powodu, bo jakiś zwyrol związał mnie, pobił, a nawet zranił. Pastwił się nade mną i czerpał radość z mojej krzywdy. Myślałam, że już po mnie. To, że tutaj siedzę, jest kwestią czystego przypadku. A może zapomniałeś, że coś podobnego ktoś zrobił innej dziewczynie 13 lat temu? Tylko że ona tego nie przeżyła. Ja ją widziałam. Inga naprawdę nie zasłużyła na taką śmierć.
2: Przykro mi, kochanie.
1: Mruknął ojciec, a Mira rzuciła się, żeby przytulić córkę. Lena odepchnęła ją i poszukała spojrzeniem Marka.
2: Brat gapił się w talerz i skręcał serwetkę. Sebastian siedział wyprostowany i wyglądał, jakby czekał na rozkaz. To on powiedział dobitnie. Lenka ma rację. Nie jest już mała i ma prawo wiedzieć. Może to ten sam człowiek, który grasuje w Warszawie. Co wy gadacie?
1: Robert wrócił wreszcie do siebie.
2: Kiedy żeś to wymyśliła, Lena? Na łóżku szpitalnym?
1: Byłam dziś u profesora Chomczyńskiego. Odparła zimna jego córka. Marek mnie zawiózł.
2: Ojciec potępiająco spojrzał na średniego syna. Miałeś ją chronić, pilnować jej. Tylko o to cię prosiłem, a ty...
1: Wskazał Lenę.
2: Obiecałaś, że będziesz odpoczywała. No i jak zawsze, moja wina. Westchnął Marek. A weź ją pilnuj małą sielę. Zresztą jest ma rację. Lena ma prawo wiedzieć. A jak mamusia nie chce o tym gadać, to niech idzie do dzieciaków i Kai, bo te ostatnie napady faktycznie wyglądają podobnie. Gdyby mnie kto pytał, to Lena dobrze kombinuje. Trzeba się temu przyjrzeć na poważnie. Nawet wahałem się, czy nie pogadać o tym z Rosą.
1: Ja nigdzie nie idę, wtrąciła się Mira. A powiem wam więcej. Myślałam o tym samym. Oczy wszystkich zwróciły się na nią. Matka nigdy nie zabierała głosu w tej sprawie. Odkąd odeszła z domu, nie chciała więcej słyszeć o Czerlonce. A teraz ku zdziwieniu wszystkich sięgnęła do swojej wielkiej szydełkowej torby i wyciągnęła plik spięty różową klamerką.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: wiesz, zapomniał powiedzieć, że zakochał w tobie się.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.